0: Radio Free. Free.
1: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

choć to niby nic wielkiego nie potrafi.

0: Radio Free.
1: To poleci na melanżach, a branża zwęszy skandal. Ser mi te demanda, zerknij jak to bangla. Robimy ten remix, żeby latał na balangach. Ja mam lot jak helikopter, ty kompleks jak kasa.

0: Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.
1: Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co nie wiem, mówi język.
0: Pytają emocje, chcę ciebie, nie emotkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko,

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Free. Radio Free. Free.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na piw, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć twoją.

0: Nie jesteśmy z Warszawy.
1: Jesteśmy z Lublina.
2: Radio Free.
0: Hity non-stop.
3: Radio Free.
2: Siema Lublin.
4: Oczy szeroko otwarte, szósta na zegarach, muzyka w tle, czego chcieć więcej, mój drogi panie.
5: Kawy.
4: A, i dobrej temperatury.
5: I dobrego śniadania o poranku.
4: To te trzy rzeczy możemy spokojnie sobie sami zadbać, temperaturę dostarczymy, muzyka również będzie, kawa i śniadanie. No wszystko, wszystko tu dla was mamy. Dzień dobry.
5: Siema. Masz dla mnie śniadanie?
4: I chyba się wygadałem.
5: Chylu z tej strony, siema.
4: I typ jak siema.

0: Generalnie najgorzej to jest wtedy, kiedy jest ładna pogoda, a nie ma weekendu. Na szczęście nie możemy powiedzieć, że jest super najgorzej, bo w weekend też pogoda była piękna.
1: No spokojnie, zobaczymy, jak prognozy, które mówiły wczoraj, że ma padać pod koniec tygodnia.
0: No zobaczymy. To wszystko się jeszcze zmienia, to wszystko się przesuwa. Zresztą ta pogoda ostatnio jest naprawdę nieodgadniona. Najważniejsze jest to, że jeszcze nie kwitły kasztany, a matury się zaczęły. O co chodzi z tymi kasztanami?
1: O co chodzi z tymi maturami?
2: Radio Free. Please.

Trzeba przyznać, scen jest fajny, ale wstajemy 25 minut po godzinie 6, a do porannej kawy polecamy bledkę. Komu miałabym powiedzieć w głośnikach?

coś nowego w Radiu Free.

0: Wrzucamy kartkę z kalendarza, to właśnie dzisiaj mamy wtorek, jest to 5 dzień maja, imieniny obchodzą Irena, Waldemar i Gotthard.
1: Gotthard. Miasto Batmana trochę. Światowy Dzień Astmy dzisiaj. Mamy Dzień Europy, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Mamy do tego jeszcze Dzień Położnej, Dzień Bez Makijażu, o, to my świętujemy, i Światowy Dzień Higieny Rąk.
0: Tak, ja pamiętam, jak w pandemii były różnego rodzaju filmiki, w jaki sposób mycie ręce i nie ukrywam, nauczyłem się tak, jak
1: wcześniej nie
0: wiedziałem.
1: A wiesz, dlaczego wybuchła pandemia?
0: Dlaczego?
1: Bo odszedł z klanu Rysio. A on zawsze mówił, myjemy rączki, dzieci, myjemy rączki do obiadu, myjemy rączki. Przestał mówić i był pandemia. Radio Free.

0: Radio Free.
1: What?

0: Jak słuchacze martwią się o Pawła Typiaka.
1: Dlaczego?
0: Jacek napisał do nas na Facebooku Radia Free z pytaniem, jak tam dziś Paweł Typiak? Czy nie zapomniał śniadania?
1: No.
0: Czy może dzisiaj grillowy, kompostowy?
1: Nie, dzisiaj...
0: Oj.
1: Dzisiaj serek wiejski.
0: Zdrowo.
1: I banan, tak. Bo nie miałem
0: co
1: czasu.
0: Się stało?
1: Słuchaj, bo moja młodsza dzisiaj w szkole będzie robić sałatkę. Musiałem rano przygotować jeszcze warzywa i owoce, obrać marchewkę na szybko, a resztą zajmie się już ona, więc no nie zdążyłem i stwierdziłem, że tak będzie po prostu szybciej i zdrowiej.
2: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
5: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
6: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
7: I słuchaj, patrzę w kalendarz i widzę, że zbliża się termin, a on nic. Ani nie zadzwoni, ani nie umówi się. A wyobrażasz to sobie? Jak tak można?
8: A można w Speedcar. Tu nie trzeba dzwonić ani się umawiać, bo przeglądy rejestracyjne robią od ręki.
9: Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar zaprasza na badania techniczne i diagnostykę pojazdów. Odwiedź jedną z naszych stacji i pozwól, że zadbamy o Twoje bezpieczeństwo. Zapraszamy na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską. Speedcar.pl.
10: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
11: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
12: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsi. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
15: Hello Chery
14: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
16: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
2: Reklama. Info za free.
17: Jest 7, Aleksander Brudziński, zapraszam, to informacje w Radiu Free. 17-kilometrowa linia kolejowa połączy Łęczną z Lublinem. Planowana trasa będzie też prowadzić przez Świdnik do lotniska Lublin i ma powstać do 2031 roku.
18: Pociąg Intercity przed stację.
15: Jeżeli użyję tutaj sformułowania, że jest to pewien nowy etap w życiu naszego miasta.
18: Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
15: To myślę, że te słowa wcale nie będą zbyt górnolotne, dlatego że kolei w Łęcznej nigdy nie było.
19: Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Po uruchomieniu tej linii to będą przewozy takie dobowe na poziomie 2-3 tysięcy pasażerów. Zaplanowane są kursy w liczbie łącznie 28.
20: Szymon Łodawski, zastępca dyrektora Biura Przygotowania Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Linia kolejowa będzie dostosowana do maksymalnej prędkości 160 km na godzinę. Oczywiście z miejscowymi ograniczeniami. Najważniejsze przystanki z punktu widzenia Łęcznej to oczywiście końcowy przystanek przy ulicy Magnolii oraz przystanek przy szpitalu powiatowym.
21: Jeżeli będzie, to na pewno będzie trochę osób korzystać. No.
22: Ja niechętnie.
23: Dużo dzieci może będzie do szkoły dojeżdżać.
17: Budowa linii kolejowej z Łęcznej do Lublina ma się rozpocząć w roku 2020. Po powstaniu trasy samorządowcy liczą również na rozwój regionu i kolejne inwestycje. 42-letni Sebastian K., podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu tymczasowego. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna najpierw zaatakował 61-letniego kolegę, a następnie spowodował pożar. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w jednym z domów w Biłgoraju. Po ugaszeniu pożaru strażacy znaleźli zwłoki właściciela domu w łóżku, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
24: Wykonane czynności procesowe pozwoliły na ustalenie, iż zgon tego mężczyzny był wynikiem zabójstwa, którego sprawcą był Sebastian K. Wymieniony wraz z inną ustaloną osobą zamieszkiwał w domu pokrzywdzonego. I w dniu 30 kwietnia 2026 roku, gdy pokrzywdzony wrócił do domu, położył się na łóżku, został wówczas zaatakowany przez podejrzanego, który zadawał mu uderzenia w głowę i inne części ciała. Następnie Sebastian K. podpalił reklamówkę i rzucił ją na kołdrę, którą przykryty był pokrzywdzony, powodując rozprzestrzenienie się ognia na ciele pokrzywdzonego i w pomieszczeniu, a docelowo także zgon tego mężczyzny.
17: Sebastian K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył w sprawie wyjaśnienia. Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie notowany i karany. Za popełniony czyn grozi mu nawet dożywocie. Dzienny ośrodek wsparcia z zespołem mieszkań wspomaganych powstaje w Panieńszczyźnie w gminie Jastków. Miejsce tu znajdą osoby dorosłe w spektrum autyzmu. Dziś uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę placówki. Będzie to jedno z nielicznych miejsc w Polsce i jedyne w naszym regionie, mówi prezes Fundacji Alfa Anna Prokopiak.
25: To jest jedna z większych trosk rodziców, co będzie, jak mnie już nie będzie. I myślę, że taki dom, do którego mogą przyjść osoby nie tylko wtedy, kiedy zabraknie rodziców, ale mogą tu mieszkać, mogą tu być. Ja zawsze trochę żartem mówię, że na obiadek do mamusi w niedzielę, ale w ciągu tygodnia każdy z nas prowadzi swoje życie. Osoby w spektrum również tego potrzebują.
17: W polskim systemie dorosłe osoby z autyzmem nie mają swojego miejsca. Nie mogą trafiać do DPS, bo nie potrafią funkcjonować w dużej grupie, mówi jedna z pomysłodawczyń projektu, Urszula Ochal z Fundacji Żyć z Autyzmem.
26: One nie potrafią funkcjonować w dużej grupie. W dużej grupie obowiązują zasady dla całej grupy, a oni mają takie indywidualne potrzeby. Są bardzo wrażliwi na odgłosy, na smak, na różne zachowania.
17: Ośrodek będzie obejmował dzienną placówkę wsparcia oraz 7 mieszkań wspomaganych. Całkowita wartość projektu to ponad 24 miliony złotych. Ponad 20 milionów to środki z Unii Europejskiej. Inwestycja ma zostać oddana do użytku do końca 2027 roku. W Info za Free o 8 Paulina Pomorska zbierze dla Was także świeże newsy ze świata sportu i zostanie z Wami do końca dnia.
27: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
28: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
29: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Zimny? O nie, bardzo ciepły poranek zawitał już w tym momencie do Lublina. Od 14 do 17 stopni mamy teraz.
0: To prawda, jest fajnie.
1: W tym momencie, tak. Ja w krótkiej koszulce i delikatnej kurteczce, ale wracam znowu na krótko. Dziś max, powiem to głośno, 27 stopni! 27!
0: To jest piękne, że budzimy się i jest już jasno, jest fajnie. Ptaszki ćwierkają.
1: Chce się żyć po prostu.
0: Pachną bzy.
1: Jest rewelacja.
0: Idziemy
1: rewelacja.
0: Na matury.
1: Och.
0: Dobra, o tym temacie dzisiaj będzie na pewno. Jutro tak. Do 26. I Paweł, chyba wyprosił taką pogodę, żeby padał deszcz z czwartku na piątek, ale w nocy.
1: W nocy. I tylko w nocy, bo pamiętaj, tam jest sprzęt rozstawiany, scena już się buduje, także...
0: To prawda.
1: Ale w nocy, no to nie pomaga tym, którzy to rozstawiają, tylko później też jeszcze będą próby, też łatwiej nie będzie. Niech ten deszcz przeleci, no, a potem
0: ma
1: koncerty.
0: Ma padać w piątek, ale tak do południa. Mhm. Potem jeszcze sporo chmur i cieplej się ubierzcie, bo z piątku na sobotę 6 stopni. Z soboty na niedzielę 5 stopni, więc no...
1: My jako wieczorem, tacy tak. wujkowie ostrzegamy, nie nakładajcie krótkich rzeczy na koncerty.
0: Nakładajcie ciepłą bieliznę.
1: Ziąb będzie.
0: Na juwenalia.
1: Uważajcie na siebie.
27: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
28: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
29: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
3: Siema Lublin!
0: I to już 6 minut po godzinie 7. Witamy serdecznie.
1: Ale konkurs dzisiaj będziemy mieć dla was. No będzie się
0: dwa
1: działo.
0: Konkursy, Paweł,
1: nawet
0: dwa konkursy,
1: mnóstwo biletów. Nie, no to wszystko jeszcze przed nami. Dzień dobry, tu Typiak.
0: I Chylu, siema. A na początek Dua Lipa. I've always been...

0: my to dzisiaj mamy takiego wielkiego wielka dla naszych
1: koperta.
0: Słuchaczy?
1: Wielka koperta, a w niej podwójny karnet, czyli dwa dwudniowe bilety, czyli na piątek i na sobotę na Juvenalię. Jak chcecie zabrać ziomka albo ziomicę, to możecie zgarnąć taki podwójny karnet i bez wydawania pieniędzy
0: tam bić.
1: No na przykład po co chodzą hip-hopowcy, proszę ja
0: ziomka
1: ciebie.
0: I kogo?
1: Ziomice. Po co chodzą hip-hopowcy do
0: ziomica.
1: Lasu? Po ziomki. A po co chodzą budowlańcy? Po ziomice. I to jest taki stary żart i mi się bardzo podoba. No może mało śmieszny. Żarty nie zawsze muszą być śmieszne. Ważne jest to, że mamy...
2: Emotional damage!
1: Kolega, że mamy karnet podwójny do zgarnięcia i to jest główna nagroda. I mamy jeszcze bilet podwójny na sobotę i to jest też
0: czekaj,
1: duża nagroda.
0: Moment, chcesz dać dzisiaj karnet podwójny i bilet podwójny?
1: Dajemy trochę więcej czasu. Do czwartku macie czas, żeby zastanowić się nad...
0: Takie buty.
1: Jakąś opowieścią, jakąś historią. Ja mam jedną i to z Juvenaliów.
0: Ale grał... chcesz teraz? Nie wiem, czy mamy tyle czasu.
1: Ja ci opowiem szybciutko. Grał wtedy zespół Akurat. Przypomnę tylko, że Juvenalia są na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej.
0: Okay.
1: Tereny zielone oznaczają dużo zieleni dookoła.
0: To prawda.
1: I scena stała jeszcze wtedy z innej strony.
0: Mm-hmm.
1: I dzwoni do nas kolega Jarek. Jarek, pozdrawiam. I mówi, gdzie jesteście? No my mówimy, no jesteśmy w umówionym miejscu. A ja jestem pod drzewem. My się rozglądamy, a tu wszędzie las generalnie.
0: Mm-hmm.
1: Mówimy, Jarek, pod którym drzewem? Tym wysokim. Nie znaleźliśmy się na tych Juvenaliach.
0: Okay.
1: Także to była moja historia. Mam nadzieję, że wasze będą lepsze.
0: Ja bym powiedział ci historię moją związaną z Juvenaliami,
1: mm-hmm.
0: ale wybacz, żadnej nie pamiętam.
1: Szalony czas, sklerozy.
0: To już jest ten wiek.
1: Rozumiem. Opiszcie swoją historię. Będzie na pewno taka, która złapie nas za serce. Będzie też druga, która była blisko. I wtedy oddamy w wasze ręce i karnet, i bilety.
0: Mają czas do czwartku.
1: Tak, w czwartek po 9:00 będzie rozwiązanie, więc myślcie, piszcie, lajkujcie i bądźcie tam z nami.
3: Radio Free. Siema, Lublin.

0: Wam krzyczymy o poranku. Hello, hey. 25 minut po godzinie 7. Muzyczna kanapka się szykuje. Będzie dzisiaj tłusto, będzie niestrawnie.
1: Będzie burczało, tak fajnie.
0: Tak, to będą bardzo połamane dźwięki, a tak. Paweł dzisiaj na zdrowo, dzisiaj łączy serek wiejski z bananem, to znaczy, że za chwilę będzie serek egzotyczny.
1: Może tak być i będzie na pewno bardzo pysznie. O, BTS już leci.
0: Oczywiście, jeszcze
1: to ja się chilluję.

0: Reklama.
1: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Spoen LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Spoen LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
2: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy

0: Zapraszamy każdą imprezę.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
4: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 304 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Zaprasza Toyota Autopark Lublin. Kalinówka 18 koło Lublina.
8: A gdyby tak wiosną właśnie wiosnę zobaczyć, taką prawdziwą, piękną i polską, przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
9: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą, animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
10: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
11: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
12: Rzeczywiście na wjeździe w Aleję Kraśnicką do Lublina, tam zebrało się sporo osób. Diamentowa do Wrotkowskiej również z delikatnymi problemami. Zębożycka już od Żeglarskiej ma postój. No i jeszcze jakbyśmy do Zębożyckiej chcieli dojechać, od strony ulicy Kunickiego, no to tam więcej aut o tej
13: porze. Masz kolizję Narutowicza, Piłsudskiego, Lipowa.
12: A już tam sobie zaglądam, rzeczywiście masz rację, Gabriela Narutowicza, tam to będzie duży problem tak naprawdę, bo w tamtym miejscu rzeczywiście są takie dwa pasy, jeden prosto, który stoi, drugi w lewo do Lipowej, który także zawsze stoi, więc omijajcie jak możecie. Tylko którędy, to jest dobre pytanie, jeszcze nie mam pomysłu. Racławickie także dużo aut.
13: Solidarności u mnie standardowo na wysokości 3 maja i Lubomelskiej. Więcej aut na tysiąclecia w stronę Ronda pod zamkiem Prusa, Biernackiego, Północna To jest standard o takich godzinach porannych. Na Willowej więcej samochodów, ale bywało gorzej. Uważajcie, Andersa Turystyczna, Grafa Mełgiewska, tu też więcej samochodów. Dożynkowa standardowo do spółdzielczości pracy.
12: Mam już pomysł, tylko pamiętajcie, jeżeli z Nadbystrzyckiej skręcicie w prawo w Muzyczną, to w Szczerbowskiego w lewo nie skręcicie, ale z Ochotniczej już jak najbardziej, ewentualnie w Strażackiej, która z nich jest jednokierunkowa. To już sobie poradzicie na pewno. Natomiast jak wjedziecie w Muzyczną, to trzeba będzie zawracać aż na rondzie, a to już jest bez sensu. Uważajcie na siebie. Salonika.
2: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
11: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.

0: 25 minut do godziny 8. Czas na delikatnie spóźnioną, ale bardzo tłustą muzyczną kanapeczkę.
1: Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Będzie tłukło?
0: Będzie tłukło, na pewno. Jeżeli coś w aucie skrzypi przy tej piosence, to na pewno plastik.

0: A teraz maturzyści, skupcie się, bo mamy dla was hit, mamy tematy maturalne, ale z wczoraj, spokojnie.
1: Na luzie, nie to, że za rok od razu będziecie nie wiedzieć,
0: to,
1: co będzie.
0: Nie to, że dzisiaj mamy z matmy dla was zadania, ale mamy to, co było wczoraj na maturze. Wy już wiecie, inni może jeszcze nie wiedzą. Uwaga, podajemy tematy rozprawek. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.
1: Wdzięczny temat bardzo, taki można się rozwinąć mocno, prawda?
0: Na pewno byś nie wybrał pierwszego tematu.
1: A, bo to można było wybrać?
0: Tak.
1: Okej.
0: Drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. O, i to jest twój konik.
1: Rzeczywiście można by było tak wdzięcznie, bardzo przyjemnie lawirować słowami i tworzyć coś naprawdę przyjemnego do poczytania, ale także w tworzeniu nic skomplikowanego, więc podobają mi się te tematy, serio fajne.
0: Oczywiście trzeba było wybrać lektury obowiązkowe, zresztą też spis był, i twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.
1: To mało.
0: Znaczy, weź, napisz, no. A potem jeszcze policz wyrazy.
1: No to, nie, no to mniej więcej wiesz, ile to jest stron A4, 300 wyrazów, ale to nie jest dużo,
0: i
1: to
0: uwaga,
1: nie jest wielka rozprawka.
0: Najstarszy maturzysta w tym kraju, pan Józef Peruga, po raz kolejny przystępuje do matury, tylko przypomnę, ma 87 lat. Mhm. I zgadnij, jaki wybrał temat.
1: Jaki?
0: No jaki?
1: Jak postrzega... Praca?
0: Tak.
1: O pracy pisał. No i bardzo dobrze, no myślę, że człowiek napracował się przez całe życie tyle, że ma o czym pisać. Natomiast...
0: Jakby... Ale jak z pracy obleje, to
1: będzie trochę najgorzej. Ale moi drodzy, jeżeli ktoś tutaj pana... Pan Jerzy, tak? To jest pan Jerzy?
0: Józef.
1: Pan Józef.
0: Pan Józef.
1: Jeżeli pana Józefa ktoś tutaj daje na przykład na zasadzie i tak trzeba żyć, ma 87 lat i podchodzi do matury, to właśnie nie. Zdajcie maturę w odpowiednim momencie, kiedy kończycie liceum. Nie czekajcie z tym całe życie. Wcale tak nie trzeba żyć. Ja cieszę się, że
0: zobacz,
1: pan Józef jeszcze
0: pan
1: ma
0: Józef
1: siłę i energię.
0: Ma prawie 90 lat, no. I podchodzi do matury, a ty, leniu patentowany, masz 40 lat, a jeszcze dyplomu nie odebrałeś z uczelni.
1: Ale maturę zdałem. Słuchasz Radia Free.

0: Do godziny 8 zostało coraz mniej czasu. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na to, co po 8, bo po pierwsze info ze Free i Paulina Pomorska. Po drugie zerkniemy też jeszcze na lubelskie drogi, a jeszcze do tego dołożymy mnóstwo hitów. Tak będzie, panie Grzegorzu.
1: Oczywiście i kolejny konkurs wystartuje po 8. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Lustereczko wsteczne. Powiedz przecie, gdzie najlepiej zrobić przegląd na tym świecie, by nie skończyć na lawecie?
5: A, pytasz o przegląd techniczny, badanie? Pojedź do Speedcar, szanowny panie.
4: Stacja kontroli pojazdów Speedcar zapewnia szybkie, sprawne i kompleksowe przeglądy rejestracyjne pojazdów. Nie czarujemy, gdy w grę wchodzi jakość i bezpieczeństwo. U nas zrobisz przegląd od ręki. Odwiedź stację Speedcar na Lubartowskiej, Jana Pawła II, Piaseckiej lub na Łęczowskiej. www.speedcar.pl.
6: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
7: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
8: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Dom Lublin

0: oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: No nie.
4: Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
3: W Fabryce Blasku?
4: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
5: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
6: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 304 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Zaprasza Toyota Autopark Lublin. Kalinówka 18 koło Lublina.
9: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasaul.pl.
10: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
11: Hello Chery
10: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
12: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
13: Reklama. Salonika.
14: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
15: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl.
16: Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
17: Jeżeli jakiekolwiek problemy były na Narutowicza do Lipowej, to zostały zażegnane. Lipowa, tam więcej samochodów właśnie przed Narutowicza. Głęboka również stoi niestety już od stacji benzynowej, a także od filaretów do Sowińskiego. Problemy także na Zębożyckiej. Niestety Zębożycka od Żeglarskiej już w stronę Diamentowej stoi. Jana Pawła z problemami do Armii Krajowej, ale także wjazd od Konopnicy, od Ronda Emila Brzozowskiego w Aleję Kraśnicką przyblokowany. Kraśnicka, ruch wzmożony, ale także więcej samochodów na Nałęczowskiej przed Mazowieckiego, a sama Mazowieckiego do Wojciechowskiej przyblokowana.
18: No to u mnie na Choinach teraz jest problem. W kierunku Elsnera więcej samochodów. Z Morawińskiego w kierunku Kompozytorów również się korkuje. Uważajcie na Prusa na Północnej, Solidarności to jest standard, przykorkowana również Tysiąclecia. Poczekacie na Andersa do Spółdzielczości Pracy w kierunku Mełgiewskiej Ciasno, do tego Grafa Turystyczna. Życzymy szerokości.
14: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
15: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
11: Info za free.
19: Na zegarach Radia Free 8, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. Trzeci, najwyższy poziom zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w całym województwie lubelskim. Najbardziej sucho jest w okolicach Janowa Lubelskiego, Józefowa i Rudnika, gdzie wilgotność ściółki wynosi 5,5%. Nieco lepsza sytuacja panuje w lasach koło Włodawy, Białej Podlaskiej i Puław. Wilgotność ściółki wynosi 7,1%, a w okolicach Chełma ponad 8%. Leśnicy apelują o ostrożność i przypominają, że do lasu nie wolno wjeżdżać samochodem, nie wolno też rozpalać ognisk ani wyrzucać niedopałków papierosów. Punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści w całym kraju rozpoczną maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Dla osób, które w kolejnych dniach będą zdawać ten egzamin na poziomie rozszerzonym, to formalność. Nieco więcej obaw mają humaniści.
20: Patrząc na to, że jesteśmy humany, kolokwialnie mówiąc, no to trochę gorzej. Jednak przygotowywaliśmy się cały rok i z nauczycielką i na pewno gdzieś na korepetycjach, więc myślę, że będzie dobrze.
21: Dobrze się przygotowaliśmy i przez ten ostatni rok i próbne matury, korki, więc wydaje nam się, że będzie dobrze.
22: Przed matmą dobrze. Myślę, że będzie prosta i napiszę na dużo. Z rozszerzoną trochę gorzej.
23: 4 lata robiłem rozszerzenie, więc dla mnie to nie problem, raczej będzie podstawę napisać i też mieliśmy dobrą nauczycielkę, która nas świetnie przygotowała zarówno do podstawy, jak i do rozszerzenia, więc raczej no luźnie. Ogólnie w tym tydzień już teraz luz.
19: Egzamin z matematyki potrwa 180 minut. Jeszcze dziś zaplanowano egzaminy na poziomie rozszerzonym z dość niszowych przedmiotów, takich jak język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna. Matury pisemne potrwają do 21 maja, a ustne aż do 30 maja. Na niskim poziomie są zapasy 4 grup krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Aktualnie najbardziej potrzebna jest krew grup BRH+, ARH+, BRH- oraz 0RH-. W przypadku pozostałych grup krwi stany magazynowe określane są jako średnie lub wysokie. Dziś krew można oddać zarówno w RCKiK przy ulicy Żołnierzy Niepodległej w Lublinie oraz w oddziałach centrum w regionie, ale także podczas akcji terenowych. Te odbędą się w Chrubieszowie, akcja będzie prowadzona w Chrubieszowskim Domu Kultury od 9 do 12 oraz w Lublinie krwiobóz od 9 do 13 będzie czekał na dawców przy ulicy Zimnej 2.
11: Sport za free.
19: Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi jest Górnik Zabrze, a trzeci GKS Katowice. Motor Lublin ma 39 punktów i zajmuje 14. lokatę. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w meczu 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Wcześniej z turnieju kobiet odpadły Polki. W 1/16 finału biało-czerwone przegrały z Chinkami 1-3. Dwie kolejki pozostały do zakończenia rozgrywek Orlen Superligi piłki ręcznej kobiet. Jednak w najbliższy weekend czołowe zespoły będą walczyły nie o punkty w rywalizacji o Mistrzostwo Polski, ale w turnieju Final Four Pucharu Polski, który odbędzie się w Elblągu. PGE MKS Elwold Lublin w półfinale tych zawodów w sobotę zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Co na ten temat sądzi bramkarka MKS-u Paulina Wdowiak?
24: Też nie możemy się skupiać na tym, że to jest Zagłębie w półfinale, jakby to był jakikolwiek inny zespół.
0: zespół, to tak samo musimy się do tego przygotować i chcieć go wygrać. Miałyśmy już kilka spotkań też z Zagłębiem w tym sezonie, to będzie kolejne starcie i liczę na to, że na korzyść dla Lublina. Na pewno chciałbyśmy, że tak powiem, wygrać te dwa tytuły. Dawno nie było ani Pucharu Polski, ani Mistrzostwa Polski w Lublinie, więc pracujemy na to, żeby zakończyło się tak, żebyśmy mogły się cieszyć z tych dwóch sukcesów.
19: W przypadku wygranej w półfinale Pucharu MKS w walce o trofeum zmierzy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy Startem Elbląg i Piotrkowią. Do ligowej rywalizacji MKS wróci 16 maja, kiedy zagra z drużyną z Gniezna, zaś kończące rozgrywki wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem zostało wyznaczone na 22 maja.
15: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
17: 1,7. Tyle teraz widzimy na naszych termometrach. Prawie 1,8L, by zapomnieć, ale nie, spokojnie, 17 stopni to już jest ta temperatura, żeby w krótkich ruszyć, bo będzie tylko cieplej. Jak będziecie wracać z pracy, 27 będzie.
18: To jeszcze pół stopnia i będzie 1,8.
17: No.
18: 26 jutro, nieco chłodniejszy piątek i sobota, chłodniejszy 12-16 w ciągu dnia.
17: No tak.
18: I ma popadać. Takie załamanie pogody z czwartku na piątek nam się szykuje. W nocy sporo deszczu spadnie i o poranku w piątek też popada, więc tereny zielone na juwenaliach mogą być tymi błotnistymi. Takimi.
17: Mogą być trochę podmokłe. No nic, my to sprawdzimy, będziemy dawać znać na bieżąco, także też zaglądajcie na fanpage Radia Free, a także na Instagram, bo będziemy tam, no pewnie nie z samego rana, ale trochę wcześniej, więc no w kontakcie cały czas i dajemy znać o pogodzie, również co się będzie działo.
15: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
11: Radio Free. Siema Lublin.
18: Siemka, witajcie na półmetku. 7 minut po godzinie 8, jeszcze dwie wspólne godziny.
17: Czyli 53 minuty do startu matur z matematyki. Nieźle, na pewno lekki stresik jest, dobrze. Ale będzie dobrze, będzie dobrze.
18: Dobrze liczysz, Paweł, dałbyś sobie radę. Ed Sheeran na początek. I jeszcze sporo hitów.
17: I typ jak razem z wami. I hello.
18: A, no siema.

0: Sponsorem konkursu jest Mania Naprawienia Hamownia pod Lublinem. Pomiar i podnoszenie mocy. Rutka Kozłowiecka 138A.
1: Obiecaliśmy kolejny konkurs o poranku. Słowa dotrzymujemy. Proszę bardzo, coś dla fanatyków motoryzacji i dla tych, którzy chcieliby poprawić osiągi swojego auta.
2: Dla tych, którzy lubią po prostu trochę podłubać. Możecie wygrać u nas kompleksową modyfikację dowolnego auta osobowego, quada albo motocykla. I to jest taka modyfikacja,
1: ale to,
2: która
1: żeby,
2: jest bardzo
1: wartościowa.
2: Żeby
1: nie było, że ktoś przyjedzie Oplem, a wyjedzie Ferrari.
2: Nie, no tak to,
1: tak,
2: nie,
1: to
2: działa.
1: Nie działa.
2: Nie, nie, ale
1: znaczek
2: myślę...
1: można przykleić samemu.
2: Tak, ale będzie przyspieszać tylko i wyłącznie, kiedy go zrzucicie mniej więcej tak do przepaści. W dół.
1: Nie, no wtedy przestań, będzie przyspieszenie, no dobrze lepsze. Będzie, dobrze
2: ale
1: będzie.
2: Ale jak tam pojedziecie, no to rzeczywiście...
1: I to nie są tanie rzeczy.
2: Możecie to zgarnąć. Chcemy, abyście nam pokazali, jak kochacie swoje auto, quad albo motocykl. Bardzo prosimy, napiszcie coś, ewentualnie zróbcie zdjęcie, ewentualnie, nie wiem, dla nas to możecie nawet piosenki napisać. Wyślijcie to na konkurs @radiofree.pl i finał naszego konkursu w najbliższy piątek.
1: Tak jest.
2: Więc dajcie znać, a ty jak kochasz swoje auto i motocykl w sumie? Ty nawet jeszcze jakiś skuter gdzieś tam posiadasz, z tego co wiem.
1: Tak, bardzo kocham swój skuter, że go nie chcę sprzedać.
2: O.
1: A powinienem, ale stoi sobie w garażu.
2: I co, jeździ?
1: To jest moja ślicznotka.
2: Ale nie jeździ, czy jeździ?
1: Jeździ, jeździ. Jeździ. Pali od pierwszego, wiesz,
2: strzała. I jest taka przyjemność, że jak siadasz, to od razu tak czujesz, tak brum, brum, brum, brum, brum, brum.
1: To ma bardzo wygodny fotel.
2: O, no i to jest właśnie to. Dajcie znać, jak wy kochacie swoje pojazdy. Czekamy. Konkurs @radiofree.pl do zgarnięcia, modyfikacja
1: to,
2: do
1: jak facet
2: auta.
1: Kocha swoje auto, widać, jak je myje.
2: To, wiesz co, teoretycznie tak. Dobra, masz rację, bo ja kiedyś pojechałem na myjnię, okazało się, że można płacić tylko i wyłącznie monetami, no i tak już 3 miesiące nie myłem auta.
1: Nie kochasz swojego auta.
0: Sponsorem konkursu jest Mania Naprawienia Hamownia pod Lublinem. Pomiar i podnoszenie mocy. Rutka Kozłowiecka 138A.
3: Siema Lublin, Radio Free.

0: To jest taki numer, który zostanie z nami na wakacje. Więcej, ja myślę, że on będzie z nami jeszcze za 5 lat i będziemy do niego wracać, szczególnie, że idę spokojnie po ulicy i lokolokuję sobie.
1: Można powiedzieć, że Pedro był, teraz jest lokoloko, 25 minut po godzinie 8, a my za chwilę robimy dramę o poranku.
2: Reklama. Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Spoen LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Spoen LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
3: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
4: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
5: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
6: W Fabryce Blasku?
5: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
7: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
8: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice, Rzym, Paryż, Londyn, od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zembożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla twojego ogrodu.
14: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasaul.pl.
15: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
16: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: A gdyby tak
6: Jak wiosną właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
17: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
18: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin, Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
0: Problemy w okolicach ulicy Bocianiej zostały rozładowane przy Jana Pawła, więc i Jana Pawła już jest bardzo przejezdna. Dziękujemy za informację od słuchacza, że tam coś się działo. Diamentowa do
1: Wrocławskiej. To mamy od Marka, posłuchaj.
19: Siema. No, siema. A panowie, jak coś przy Jana Pawła, tutaj przy Bocianiej, wypadek jest, dlatego powiem, przy Armii Krajowej się korkuje.
0: No i już nie ma, mówię przecież.
1: No to tylko informujemy, że był. Ale wypadek jest, słuchaj, jest wypadek tysiąclecia pod Zamcze, Rondo Mochyły.
0: A to tak, to rzeczywiście może być problem. Zęborzycka do Diamentowej, tam z delikatnym problemem, a jeszcze do Dywizjonu 303 trzeba chwilę poczekać. Fabryczna przykorkowana i droga męczenników Majdanka aż do Wrońskiej, tam uważajcie. W południowej części Lublina jeszcze głęboka, przykorkowana troszkę.
1: Solidarności u mnie Rondo pod Zamkiem, to mówiliśmy, turystyczna Andersa, jeżeli chodzi o Czechów, to tyle.
17: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
18: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin, Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.

0: To jest piękny utwór. Szkoda, że taki krótki. 20 minut do 9.
1: No, co tam się wydarzyło?
0: Ale to jest długa opowieść. W sensie ta historia trwa już chyba zbyt długo. Ja zacząłem obserwować profil na social mediach Białego Domu.
1: Dawno?
0: To, co oni tam się produkują, to jest po prostu...
1: kwestia kabaretu po prostu.
0: Tak, taki kabaret. Aha. Mieliśmy wczoraj Dzień Gwiezdnych Wojen.
1: Tak było.
0: I wyobraź sobie, że Biały Dom wrzucił grafikę na swoje oficjalne konto.
1: Tak.
0: A na tej grafice stoi Mandalorianin, jest Grogu, jest flaga United States of America.
1: No tak.
0: Zgadnij, kto jest naszym bohaterem.
1: Pedro Pascal. Powiedz, że Pedro Pascal jest Mandalorianinem.
0: To nie jest Pedro Pascal. Nie trafiłeś. Masz jeszcze jedną szansę. Kto to może być?
1: Pewnie, że Donald Trump.
0: Oczywiście.
1: Kto to mógłby być inny?
0: Donald Trump jako Mandalorianin i Grogu.
1: Wiesz co? Ja widziałem kiedyś zdjęcie Mount Everest, ale wydaje mi się, że Mount Everest stało na tle ego Donalda Trumpa i wydawało się, ta góra wydawała się taka maciubka, taka malusieńka, taka jak mróweczka po prostu. No chłop ma za duże ego. Absolutnie.
0: Albo w social mediach im się po prostu bardzo odkleiło.
2: Siema Lublin! Słuchasz Radia Free!

0: Już tylko 5 minut i będzie 9:00, o 9:00 punktualnie info za free. Paulina już jest w gotowości.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
4: Widzę auto, widzę pieczątkę, ale... O!

0: Jest problem.
1: Jaki problem?
0: Brak przeglądu technicznego. Oj, bez tego przyszłość niepewna.
2: Tę wizję łatwo zmienić. W Speedcar przegląd rejestracyjny zrobisz od ręki, bez umawiania i bez stresu. Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar od ponad 25 lat dba o bezpieczeństwo kierowców. Zapraszamy w Lublinie na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską.
3: Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
4: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
5: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą. Animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Reklama. Salonika.
10: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
11: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
12: No może Kunickiego do dywizjonu 303. To tylko chyba tyle. Głęboka, tam dróg wzmożony, a tak poza tym jedziemy bez większych problemów, jeżeli chodzi o południową część miasta.
13: No u mnie problem jedyny to jest tysiąclecia w kierunku Ronda pod Zamkiem.
10: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
11: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
14: Info za free.
15: Radio Free na zegarach 9:00, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. Nadburzański Oddział Straży Granicznej i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem papierosami. Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Przestępcy wprowadzali do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze zatrzymali 18 osób, przeszukali 40 lokalizacji i zabezpieczyli majątek wartości 10 milionów złotych. Odkryli także działającą fabrykę, w której znaleźli ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych i maszyny do nielegalnej produkcji oraz ponad 2 kg prekursorów do wytwarzania narkotyków. Sześciu podejrzanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kolejnym pięciu zarzuty wytwarzania papierosów bez akcyzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Czterem kolejnym osobom posiadania znacznych ilości prekursorów do produkcji narkotyków. Grupa działa od lipca 2022 roku. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym zdają dziś absolwenci szkół średnich. W 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej do egzaminu przystąpi 235 uczniów. Marcela Żywicka i Konrad Szychulski uczyli się w klasie o profilu matematyczno-geograficznym i jak twierdzą, dzisiejszy egzamin nie powinien im sprawiać żadnych trudności.
1: To forma takiego sprawdzenia się, no i celuje się gdzieś tam pod maksymalne liczby punktów, tak. Najbardziej bym chciał oczywiście, żeby pojawiło się jakieś proste prawdopodobieństwo. Mogły być również nierówność albo równanie kwadratowe. Jest to takie proste, zawsze są punkty. I jakieś wykresy, odczytywanie danych z wykresu, to też jest raczej proste.
7: Ja matematykę lubię, więc nie powinno mi przynieść to żadnego problemu. Akurat od zawsze lubiłam, nie lubiłam polskiego i z tym miałam problem i już jestem po polskim, więc się cieszę.
15: W województwie lubelskim do egzaminu maturalnego z matematyki, który właśnie się rozpoczyna, przystąpi prawie 23 tysiące absolwentów szkół średnich, a w całym kraju blisko 345 tysięcy. Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków, z czego tylko 2 miliony 200 tysięcy ma postawioną diagnozę. Reszta nie jest świadoma swojej choroby i nie podejmuje leczenia, alarmują lekarze w Światowym Dniu Astmy.
16: W Polsce mija średnio 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia właściwej diagnozy. Często osoby, które bagatelizują zwykły katar alergiczny, chorują na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
17: Połowa chorych z katarem rozwija astmę. W pewnym momencie zaczyna mieć kaszel, świst, duszności i mówią, ale zaraz, o co chodzi? Przeziębiłem się. No nie. To niestety jest konsekwencja tego, że przez wiele lat nie leczyliśmy alergicznego nieżytu nosa.
16: Rozwój astmy zależy od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych i często zaczyna się w dzieciństwie. Szacuje się, że 10 do nawet 15% dzieci może mieć astmę.
15: Była to relacja Joanny Stankiewicz, a teraz czas na kulturę.
14: Kultura za free.
15: W Teatrze Starym kolejna odsłona bitwy o kulturę wokół tematu Alternatywy 4 – 40 lat na ekranie. Będzie to spotkanie z Januszem Płońskim. Choć ukończenie prac nad kultowym serialem w reżyserii Stanisława Barei datuje się na rok 1983, ówczesne realia polityczne sprawiły, że widzowie mogli zapoznać się z mieszkańcami słynnego bloku przy ulicy Alternatywy 4 dopiero 3 lata później. Z okazji 40. rocznicy telewizyjnej premiery uczestnicy spotkania porozmawiają o historii i kulisach powstawania tego 9-odcinkowego hitu. Czytamy w zaproszeniu na spotkanie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 w Teatrze Starym przy ulicy Jezuickiej w Lublinie. Udział jest za free. Miranda Priestly powraca. 20 lat po wydarzeniach, które definiowały świat mody i popkultury, kultowi bohaterowie znowu spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Film Diabeł ubiera się u Prady 2 już w kinach. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role, przypominając, że w świecie mody władza, ambicja i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. Diabeł ubiera się u Prady 2 to długo wyczekiwana kontynuacja uwielbianego hitu z 2006 roku, który podbił serca widzów na całym świecie. Za reżyserię ponownie odpowiada David Frankel. Film już w kinach.
11: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
18: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
12: Bardzo dobre informacje. Już mamy 20 stopni Celsjusza i piękne słońce w całym Lublinie, a temperatura nie mówi jeszcze stop. 27. Zobaczymy dzisiaj max, a w słońcu pewnie i ze 30.
13: 26 jutro. Również sporo słońca, ale zaczną pojawiać się chmury. I z tych chmur ma pojawić się deszcz, ale dopiero w czwartek.
12: O.
13: W czwartek po południu, tak nasze prognozy mówią, zacznie padać i będzie padał ten deszcz aż do piątku, tak też do południa.
12: Piątek i sobota chłodniej, 12-15, niedziela 16, w przyszłym tygodniu znowu będzie ciepło.
13: Tak, ale końcówka przyszłego tygodnia znowu pod znakiem deszczu.
11: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
18: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
14: Siema Lublin! Free!
13: Siema i na początek zapraszamy na wyprawę do Acapulco.
12: Och, tak będzie. Już w tym momencie Jason Derulo z tej strony, Typiak.
13: I Hylu, witamy serdecznie. Jeszcze jedna wspólna godzina.

0: I od razu przy takich dźwiękach człowiek ma ochotę złapać za gałę i poharatać trochę w piłę na boisku.
1: To prawda, jakaś taka Brazylia nam się kojarzy tak przyjemnie, od razu magia w powietrzu.
0: A to przecież mundial niebawem.
1: No tak, właśnie, to już czerwiec, lipiec.
0: Tak, to już na horyzoncie, Paweł.
1: Ja wiem, że mieliśmy mówić o czymś zupełnie innym, ale... Czekaj, bo przypomniałeś mi o tym
0: ale
1: mundialu.
0: Ale zmienimy temat,
1: tak,
0: na mundial.
1: Tak, bo dla mnie to jest zawsze takie święto. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem piłki nożnej, ale mundiale i euro oglądam wszystkie, prawie wszystkie mecze. Tylko wiesz, teraz to będzie Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone. Godziny dziwne, no bo w środku nocy będą grali nasi, chciałem powiedzieć.
0: Tak, nasi będą grać w środku nocy, na konsoli
1: na
0: chyba,
1: Paweł. Na konsoli co najwyżej, ale to trochę smutne. To dobrze, że się nie dostali, przynajmniej nie będziemy musieli w nocy się zrywać. No i co, będziemy powtórki oglądać, czy będziemy z rana przychodzić i jeszcze oglądać ten ostatni mecz danego dnia?
0: To trzeba sprawdzić, o której godzinie będą mecze.
1: No właśnie, musimy to wszystko jakoś zgrać ze sobą, bo może się jeszcze okazać, że wiecie, my tu będziemy robić wejście antenowe o 7-8 rano, a tu będzie się jakiś fajny meczyk toczył. Dobrze, że telewizor nam wstawili, no to będzie się działo. Tylko głupio będzie obudzić się rano i od razu zobaczyć wyniki na telefonie, zamiast to oglądać.
0: To zależy, niektóre będą w nocy.
1: Tak.
0: A niektóre będą nad ranem.
1: Czyli niektóre 21, tak, niektóre
0: o czwartej,
1: rano.
0: O trzeciej, o północy, o 21.
1: Czyli 21 to jedyna ludzka pora, o której będzie można mecz oglądać. Dzięki. Radio Free.

0: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? DomLublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
1: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
2: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj. W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
3: Reklama.

0: to muzycznie obejmujemy noce o poranku w Radiu Free, bo to jeszcze cały czas trwa Siema Lublin.
1: Tak jest, a my chcemy wam opowiedzieć o niesamowitej technologii, bo śmialiśmy się z Chin, że oni mają tam technologię rozpoznawania twarzy i że obywatele są oceniani na podstawie tego, co robią, na kogo głosują, o kim mówią,
0: znaczy,
1: o kim
0: jak piszą. Oceniani? Co im gwiazdki w internecie tak. wystawiają za to?
1: Tak, tak, tak. I oni mogą mieć na przykład mniejsze prawa za to, że działają przeciwko rządowi.
0: Taki odcinek mi się przypomniał.
1: Ale wiesz, że to samo robi Disneyland. I to jest ciekawe, bo śmiejemy się z Chin. Tymczasem w Kalifornii, w Disneylandzie, część bramek została wyposażona w technologię rozpoznawania twarzy. I chodzi o to, że niektórzy na przykład robili taki skam, że kupowali... W ogóle można mieć wejściówkę do Disneylandu roczną. Czaisz? Roczna wejściówka. I to jest wejściówka na Grzegorza. I taki Grzegorz sobie wchodzi, skanuje bilet i cyk, od razu jest rozpoznawanie twarzy. No i jak drugi raz ktoś skorzysta z twojej wejściówki, jest cyk, ale to nie ale jest pan
0: jestem
1: Grzegorz.
0: Ciekaw, czy są takie osoby, które chodzą do Disneylandu co tydzień?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Kto kupuje takie wejściówki i dlaczego? No i jak tutaj się nie podzielić taką wejściówką z osobą bliską? Od razu mi się tutaj opowieść o kwiecie paprości przypomina, że nie możesz się podzielić swoim szczęściem. Jest jeszcze inny problem. Podobno rodzice chowają dzieci w bagaż podręczny, żeby płacić mniej. Widziałem takie zdjęcie, gdzie
0: rodzice w bagaż
1: ojciec miał rower, do roweru była przyczepka i było jedno dziecko oficjalnie, a trójka dzieci tam z tyłu z kitrana, żeby taniej zapłacić za wejście do Disneylandu. No i oczywiście jest tutaj problem,
0: jeżeli chodzi... Na pewno to był turysta z Polski.
1: Możliwe. Jest tu problem, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, bo oczywiście są zabezpieczeni, oczywiście te dane nigdzie nie wyciekną, aż do pierwszego wycieku, gdzie dostaniemy informację, że wszystkie nasze twarze zostały w ten sposób,
0: ja się nie wyciekły.
1: Boję. Ale poczekaj,
0: ja się nie boję, bo z twarzy jestem podobny do zupełnie nikogo.
1: Przynajmniej do czterech osób. Lica, Lux Torpeda, ten ziomek z kabaretu Młodych Panów, tak?
0: Neonówka.
1: Neonówka. Także u ciebie to byłby
0: papszun
1: problem.
0: Jeszcze.
1: O, widzisz, jeszcze papszun. Co ciekawe, ta technologia działa też na stadionach baseballowych w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I to działa tak, że jak masz bilet, wysyłasz selfie swoje i potem bez biletu możesz wejść na stadion, ponieważ od razu zostajesz zeskanowany i wiedzą, że Grzegorz to Grzegorz, a nie właśnie, że papszun.
2: Free. Radio Free. Free.

0: Czy wiesz, że...
1: Największym kwiatem jest pachnąca lilia indonezyjska, osiągająca średnicę do 1 metra i wagę 7 kg.
0: Teraz już wiesz.
2: Radio Free.

0: Dobra, to dziękujemy i uciekamy. W dobrych rękach was zostawiamy, bo po 10:00 Filip Janowski razem z wami.
1: Będzie bardzo przyjemnie, życzymy wam cudownego dnia. Na razie.
0: Helu z tej strony.
1: I Typiak, hej.
0: Zapraszamy jeszcze dziś, pamiętajcie, o 20:00 gramy na maksa, a już teraz Dracula w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele. Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy.
0: Reklama. Info za free.
4: Na zegarach Radia Free 10. Przed mikrofonem Paulina Pomorska. Zapraszam na Info za Free. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W sobotę w pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu. W niedzielę ratownicy z psami i załoga śmigłowca znów przeczesywali okolice Muzaboden. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Fazerfallboden. Górski zbiornik wodny na wysokości 1700 metrów jest popularnym wśród turystów i dobrze oznaczonym celem wypraw. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. Rodzice 26-letniej Polki zostali objęci opieką psychologa. Trzeci najwyższy poziom zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w całym województwie lubelskim. W naszym regionie najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Janowa Lubelskiego, Józefowa i Rudnika, gdzie wilgotność ściółki wynosi 5,5%. Leśnicy czekają na zapowiadany przez prognozy deszcz. Ten w wielu regionach Polski nie był widziany od tygodni.
5: To wyjątkowo suchy rok. Na północnym zachodzie od kilku tygodni nie padało. Dziś i jutro w prognozach widać już deszcz, a w zasadzie, jak zauważa nadleśniczy z Klinisk Ryszard Sierkiewicz-Choszowski, deszczyk.
6: Dokładnie jest to deszczyk, jak sprawdzamy, a codziennie sprawdzam kilka razy prognozy pogody. Są to niestety bardzo małe ilości tego deszczu. Według mojej oceny to, co pokapie z nieba, to zanim przesiąknie troszeczkę w dół, to zdąży odparować.
5: Mimo to leśnicy liczą, że deszcz choć trochę poprawi sytuację, dodaje Tomasz Kamiński z nadleśnictwa Nowogard.
7: Na pewno chociaż troszeczkę. Wydaje mi się, że gdyby miało to doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ta ściółka była dobrze nasączona, to musiałoby popadać minimum tydzień, ale to chyba jest nierealne wręcz.
5: Jeśli spadnie deszcz, spośród suchej, szeleszczącej ściółki powinna wyjrzeć młoda trawa, w niej nadzieja. Zielona roślinność magazynuje wodę i tak łatwo, jak zeszłoroczne liście, się nie zapala.
4: Była to relacja Anny Łuczkowskiej. Leśnicy apelują o ostrożność i przypominają, że do lasu nie wolno wjeżdżać samochodem, nie wolno też rozpalać ognisk ani wyrzucać niedopałków papierosów.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: 21 stopni już jest dzisiaj do 26, w środę do 25. Póki co słonecznie. No i jakoś nie widzę, żeby większe chmury się miały pojawić, ale prognozy mówią, że mogą. W czwartek będzie pochmurno i deszczowo, w piątek rano jeszcze też i o ile w czwartek jeszcze 22 stopnie, tak w piątek ochłodzenie 12 stopni, w sobotę i niedzielę odpowiednio 15 i 16, ale słonecznie.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
9: Radio Free. Słuchasz Radia Free.
8: Jakoś kompletnie jestem rozstrojony po tym weekendzie majowym. Mam wrażenie, że jest poniedziałek, a to już jest wtorek, ale chciałbym, żeby był piątek. Ja nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że u was trochę lepiej to wygląda z ogarnianiem. Elton John, Dua Lipa i Cold Heart to na początek naszego spotkania. Filip Janowski, dzień dobry.

To Medusa i Henry Camomile w Radio Free, Don't Wanna Go Home o 10.17. To ktoś naprawdę musi swoją pracę uwielbiać, jeśli śpiewa sobie pod nosem takie rzeczy. No ale w sumie jak się nagrywa hity, to ja się wcale nie dziwię, że oni tak mówią. Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj wtorek, 5 maja. Irena, Waldemar, Gotthard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda dzisiaj mają imieniny. Mamy dziś Światowy Dzień Astmy, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy, Międzynarodowy Dzień Położnej. No i mamy dwa święta, które zostawiono obok siebie. Ja bardzo źle przeczytałem, bo przeczytałem, że jest Światowy Dzień Bez Higieny Rąk, a to jest Światowy Dzień Higieny Rąk i Dzień Bez Makijażu. Więc bardzo proszę, nie interpretujcie tak jak ja w pierwszej chwili.

0: Trzymam kciuki za to, żebyście nie utożsamiali się za bardzo z tekstem tej piosenki. Hello, to Eben już za nami. Z tekstem można się nie utożsamiać, ale z muzyką trudno jakoś nie czuć połączenia. Bardzo, bardzo przyjemny i piękny utwór od tego fińskiego DJ-a. Przed nami Enrique Iglesias, który już w najbliższy piątek będzie miał urodziny, a w sobotę zagra w Gdańsku.
1: Reklama.
2: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
3: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na Twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy

Feferek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą, animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście. Reklama.

Piosenka, która na pewno często pojawia się w głowie podczas wiosennych porządków. Jak człowiek na przykład sprawdza kieszenie kurtek, albo grzebie coś tam w szafie i nagle jest: o, znalazłem, a szukałem. O, a to też znalazłem, a szukałem. O, a ta dycha skąd tu? I found you, to już za nami. A Sean Baker przed nami, Runaway.

0: To Dawid Podsiadło z utworem Sezon i przy brzmieniach tej piosenki zbliżamy się do 11. Już za chwilę najświeższe info z Afri, a potem wracamy do grania hitów.
1: Reklama.
2: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Spoen LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Spoen LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
3: Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
4: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
5: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pan Kleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pan Kleks. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
6: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
1: Reklama. Info za Free.
7: W Radiu Free 11, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. Ceny rosną szybciej, a to oddala kredytobiorców od obniżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podaje, że wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżenie stóp. Jak zaznacza, jeżeli konflikt na Bliskim Wschodzie się nie zakończy i drogie paliwa nadal będą podbijały inflację, wzrośnie prawdopodobieństwo, że kredytobiorcy będą płacili wyższe raty. Ekonomistka uważa, że wzrost stóp będzie możliwy, jeżeli inflacja skoczy do 3,5%.
8: Przypuszczam, że Rada nie zareaguje natychmiast, czyli nawet jeżeli to 3,5% zostałoby osiągnięte, powiedzmy, w ciągu 2-3 miesięcy, to pewnie Rada też da sobie jeszcze jednak chwilę na to, żeby poobserwować, co dalej się dzieje i wtedy możliwe, że no na przykład jesienią bieżącego roku do takiej podwyżki by doszło.
7: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy w środę po południu. Papierosowa kontrabanda wartości blisko 250 tysięcy złotych zatrzymana przez funkcjonariuszy z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Nielegalne papierosy znaleziono podczas kontroli dostawczego Peugeota na trasie A2 w rejonie miejscowości Brwinów w powiecie pruszkowskim. Autem podróżował 37-letni obywatel Armenii. W bagażniku funkcjonariusze zabezpieczyli 1200 kartonów, czyli 240 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kierowcy grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności. Decyzją sądu obywatel Armenii został umieszczony na okres 3 miesięcy w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. Od początku roku funkcjonariusze Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli nielegalne towary akcyzowe o wartości prawie 26 milionów złotych.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: Dzisiaj Słońce czasem będzie się za chmury chować, tak mówią prognozy. 23 stopnie mamy maksymalnie dziś do 26, jutro 25 stopni i też trochę chmur ma się pojawić nad Lublinem. A w czwartek to w ogóle będzie pochmurno, deszczowo i 22 stopnie. W piątek natomiast ochłodzenie. Pochmurno, deszcz tylko rano, po południu już powinno być bez deszczu, ale tylko 12 stopni, 15 w sobotę i w niedzielę 16. W przyszłym tygodniu znów cieplej, natomiast w weekend słonecznie, co ważne, bo zazwyczaj jest odwrotnie.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Radio Free. Radio Free.
0: Filip Janowski z tej strony, dzień dobry wam, tu Radio Free, gramy hity non-stop i na dowód już teraz Klingandę i Jubel na naszej antenie, ale oprócz tego mnóstwo innych fantastycznych numerów. Talk to You, czyli Anno 354 Ultra, to także najbliższa przyszłość.

takie współprace, które człowiek jest zdziwiony, jak się wydarzą, że się wydarzyły, ale potem się okazuje, że dobrze, że się wydarzyły i ja mam tutaj właśnie takie odczucia. To Fisher oraz Tones and I we wspólnym utworze Favored, nowość na antenie Radia Free. Przefajny kawałek, więc będziemy do niego regularnie na pewno wracać, tak jak do takich utworów jak na przykład Stay, który nagrali razem The Kid Laroi i Justin Bieber. To już teraz w Radio Free.

0: Kygo, Quality Griffin. To oni w Radio Free z utworem Save My Love. Gramy hity non-stop, za chwilę kolejna, jeszcze przed godziną 12 będę miał dla was ciekawostki z Hiszpanii. Piękne rzeczy tam można teraz zobaczyć.
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
2: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
3: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin, Zembożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla twojego ogrodu.
1: Reklama.

Słuchacie Radia Fritos Molasty i o co chodzi z utworem Uzależniony? Ja uzależniony jestem od tego, jak piękna jest Hiszpania i mógłbym tam cały czas wszystko zwiedzać, oglądać. No i Hiszpanie mają też taką ciekawą tradycję, ciekawe podejście, że tam wiecznie jest jakaś fiesta. I 4 maja w Kordobie, w Andaluzji, ruszyła Fiesta de los Patios, czyli po prostu fiesta patiów. Pokazują mieszkańcy Kordoby swoje patia, które są przyozdobione i przede wszystkim urośliniane bardzo. Mnóstwo kwiatów, pięknych roślin, te dziedzińce są naprawdę jak z jakiejś bajki. Co tam nie rośnie, ile tam nie ma kolorów i to wszystko można sobie chodzić i oglądać. Od 4 do 17 maja taka La Fiesta de los Patios trwa w tym roku. Coś niesamowitego i nie dziwi mnie zupełnie, że wpisano to na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, bo na zdjęciach to jest już zachwycające i jeśli nie możecie się wybrać na miejsce, no bo nie jest to taka wycieczka hop-siup, to bardzo polecam zobaczyć sobie w internecie, jak to wygląda w tym roku, jak wyglądało w latach ubiegłych. No i pomyślcie, gdyby u nas się tak udało, że ogródki ludzie by tak sobie szykowali i potem inni by chodzili i patrzyli. No to pewnie by się awanturami skończyło, ale jednak można sobie wyobrazić, że przynajmniej ładnie by było.

0: Pink Panthers i Zara Larsson za nami, a przed nami info za free, to już prawie 12.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu. Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Thermaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Thermaflow. Od projektu po instalację. Thermaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Thermaflow.pl.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula. 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
1: Reklama. Info za Free.
5: W Radiu Free 12, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Dziś tymi rozwiązaniami zajmie się rząd. Ministrowie omówią także projekt deregulacyjny, który ma uprościć rachunki za prąd.
6: Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego seniorów. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W Polsce wciąż 10% gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30% świadczy dla garstki osób. Rząd zajmie się także projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki. Zakłada on uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Po zmianach klienci mają otrzymywać czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.
5: Była to relacja Sylwii Białek. Do rozwoju astmy u dzieci przyczyniają się predyspozycje genetyczne oraz uwarunkowania środowiskowe. Dziś przypada Światowy Dzień Astmy. Nawracająca alergia u dzieci, tak zwany marsz alergiczny, może świadczyć o rozwoju astmy. Po 3-4 epizodach ze skurczem oskrzeli można rozpocząć diagnozowanie dziecka w kierunku astmy, mówi profesor Marek Kulus, przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy.
7: Dlaczego dopiero po 3-4 epizodach? Dlatego, że czasami dwa epizody, to jest dosyć częste. Dzieci często chorują tych infekcji. Średnio w Polsce dzieci mają około 7 rocznie, w związku z czym takie infekcje wirusowe mogą się zdarzać, które trochę naśladują astmę, ale jeżeli później ich nie ma w przyszłości, no to znaczy, że to jest po prostu zakażenie wirusowe i o astmie nie musimy myśleć. Jeżeli natomiast to nawraca, to wtedy w tym kierunku dalszą diagnostykę powinniśmy poprowadzić.
5: W Polsce na astmę jest leczonych 2 200 000 pacjentów. Natomiast eksperci szacują, że objawy astmy ma 4 miliony osób.
1: Kultura za free.
5: W Teatrze Starym kolejna odsłona Bitwy o kulturę wokół tematu Alternatywy 4 – 40 lat na ekranie. Będzie to spotkanie z Januszem Płońskim. Choć ukończenie prac nad kultowym serialem w reżyserii Stanisława Barei datuje się na rok 1983, ówczesne realia polityczne sprawiły, że widzowie mogli zapoznać się z mieszkańcami słynnego bloku przy ulicy Alternatywy 4 dopiero 3 lata później. Z okazji 40. rocznicy telewizyjnej premiery uczestnicy spotkania porozmawiają o historii i kulisach powstawania tego 9-odcinkowego hitu. Czytamy w zaproszeniu na spotkanie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 w Teatrze Starym przy ulicy Jezuickiej w Lublinie. Udział jest za free. Miranda Priestly powraca. 20 lat po wydarzeniach, które definiowały świat mody i popkultury, kultowi bohaterowie znowu spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Film Diabeł ubiera się u Prady 2 już w kinach. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role, przypominając, że w świecie mody władza, ambicja i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. Diabeł ubiera się u Prady 2 to długo wyczekiwana kontynuacja uwielbianego hitu z 2006 roku, który podbił serca widzów na całym świecie. Za reżyserię ponownie odpowiada David Frankel. Film już w kinach.
8: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: 23 stopnie w tej chwili, max dzisiaj do 26, jutro do 25 stopni, no i jeszcze jutro słońce będzie się pojawiać, ale takie przeplatane chmurami. W czwartek natomiast dużo chmur i dużo deszczu także, 22 stopnie na termometrach mają być w czwartek, w piątek ochłodzenie. Pochmurno, rano deszczowo, po południu już nie, ale tylko 12 stopni, sobota i niedziela na szczęście ładne, choć ciut chłodniejsze niż kilka ostatnich dni, bo maksymalnie 15-16 stopni.
8: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Radio Free.
0: Mnóstwo hitów mam w zanadrzu i nie zawaham się ich zagrać, bo gramy hity non-stop w Radio Free. Filip Janowski, zapraszam serdecznie jeszcze do 14:00, będę z wami.

wchodzi. Fantastyczny jest ten najnowszy numer od tego artysty. Oscar Metcalf i jego nowy hit Sweet Nothings to już za nami w Radio Free. Przeprzyjemne. Przeprzyjemne i już się nie mogę doczekać, żeby sobie włączyć wieczorem tę piosenkę i posłuchać jej przy odpowiednim klimacie. Keanu Silva, King of My Castle to już teraz, a przed nami jeszcze dużo, dużo hitów, no i będę miał ciekawostkę dotyczącą tego, co w świecie celebrytów się dzieje. No i mają różne intrygujące pomysły.

0: To jeden z tych utworów, które świetnie brzmią w słoneczny dzień. Myślę, że w wakacje też ten utwór często będzie pojawiał się w różnych miejscach. Jazzy Spritz, Candy Night to już za nami. A za chwilę The Passenger na antenie Radia Free.
1: Reklama.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele. Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom. Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangloosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama.

How deep is your love? Calvin Harris i Disciples w Radio Free z takim pytaniem się pojawili. A ja pytam, o co chodzi? Co to w ogóle za pomysły modowe? Czasem pojawiają się na tych różnych dużych galach. Met Gala 2026 już za nami. Okazuje się, że na przykład Sabrina Carpenter przyszła w sukni wykonanej z taśmy filmowej 35 mm, ale najbardziej zaskoczyła Janelle Monáe, która pojawiła się w takiej sukni, która była zrobiona z mchu i kabli. I tak sobie myślę, że jak chcieć, to każdy ojciec ma materiał w piwnicy na to, żeby dużo takich sukni utkać.

0: Bauza i Magnetic kończą nam już grać. Za chwilę będzie 13, więc już za moment info za free. Również to sportowe.
1: Reklama.
2: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Iskierka. Chrupiące

0: z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Z połem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
1: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy

0: Zapraszamy każdą imprezę.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Marzysz o przygodzie? Zwij wycieczki. Polecisz samolotem? Popłyniesz promem? Ruszysz autokarem? Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii? Gorący Egipt? Luksusowy Dubaj? Lazurowe wybrzeże? Perły Polski i europejskie stolice? Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
3: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj. W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem. Zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More. Długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
4: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
5: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą. Animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
6: Reklama. Info za free.
7: Na zegarach Radia Free 13, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. Minister energii podał maksymalne ceny paliwa na jutro. W środę litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Oznacza to, że jutro ceny maksymalne paliwa będą takie same jak dziś. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to na antenie Polskiego Radia 24 prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Henryk Smolarz podał, że wysokość strat oceniają specjalne komisje. Zaznaczył, że szacowanie strat może jeszcze potrwać.
8: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wybadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
7: Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju, w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Dotknięte zostały także uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce. Zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Zdaniem spotkanych przez naszą reporterkę uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 5 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, zadania w tym roku nie były trudne.
9: No dobrze poszło, dobrze. Całkiem łatwa. Nie było problemów, szybko poszło, sprawnie.
10: Takie typowe, no to było udowodnić, że jakaś cyfra jest podzielna przez ileś.
11: Niektóre były lekko podchwytliwe, ale tak to wszystkie były w miarę łatwe.
12: Ja już nie myślę, trzeba było jeszcze sprawdzić, czy wszystko dobrze zaznaczone. Po 2 godzinach siedzenia można coś źle zaznaczyć, ale nie było zbyt trudne.
13: Matura była bardzo prosta. Najtrudniejszym zadaniem było przyklejenie naklejki i wpisanie PESEL-u.
10: Dla ludzi z podstawy może być nietypowy arkusz trochę, niektóre zadania, ale raczej taki arkusz przyjemny.
7: W środę odbędzie się egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W województwie lubelskim do matur przystępuje w tym roku 23 tysiące absolwentów szkół średnich.
6: Sport za free.
7: Piłkarze Arsenalu podejmą Atletico Madryt w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów. W Hiszpanii było 1-1. Dla kibiców Arsenalu końcówka sezonu 2025-2026 jest bardzo emocjonująca, a może okazać się niezapomniana. W angielskiej ekstraklasie kanonierzy prowadzą w tabeli. Natomiast w Lidze Mistrzów londyńska drużyna pozostaje jedyną niepokonaną w tej edycji. 10 zwycięstw, 3 remisy. To jej najdłuższa seria bez porażki w historii występów w najważniejszym z pucharów. Awans do finału jest bardzo blisko, ale po drugiej stronie stanie Atletico Madryt, które w poprzedniej rundzie potrafiło pokonać na wyjeździe Barcelonę 2-0. Początek meczu o 21:00. W środę dojdzie do piłkarskiej uczty w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z meczu na wyjeździe przegranego z PSG 4-5. Startują rozgrywki żużlowej Ekstraligi U24. Od tego sezonu rywalizacja będzie odbywała się w zmienionej formule w postaci turniejów. W pierwszych zawodach Motor Lublin wystąpi w Toruniu, gdzie oprócz gospodarzy jego rywalami będą Włókniarz Częstochowa i GKM Grudziądz. W składzie lubelskiej ekipy figurują Bartosz Jaworski, Dawid Cepielik, Karol Schmidt i Sven Ceriak. Początek turnieju o 17:00.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: 26 stopni przewidywali synoptycy na dzisiaj, tyle faktycznie mamy, jutro do 25, no i mogą pojawić się chmury, ale takie gęste i to jeszcze przynoszące deszcz pojawią się w czwartek. Wtedy też 22 stopnie, w piątek pochmurne, ale bez opadów i do 15 stopni, sobota i niedziela odpowiednio 13 i 19 stopni według najnowszych prognoz.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
6: Radio Free.
0: Jeśli dopiero dołączyliście, to serdeczny dzień dobry ode mnie leci. Do 14 jeszcze z wami będę, Filip Janowski z tej strony. Gramy tutaj hity non-stop, więc warto z nami zostać. Już teraz Helen Hart, czyli Joel Cole.

0: Awake tonight. Lepiej być awake za dnia, a nie tonight, ale czasem zdarza się i tak, zwłaszcza po takich długich weekendach, jak ten, który mieliśmy, to się człowiek trochę rozstraja, nie?
1: Jest dobrze, bo słuchasz Radia Free.
0: Na szczęście, jak jest tak, że człowiek trochę senny za dnia, to jest muzyka, która pomaga się ogarnąć. Avicii, Rita Ora, Lonely Together. To teraz Jonathan i Rouge, za chwilę Pitbull będzie i dużo innych hitów, bo gramy hity non-stop. Tak na uprzyjemnienie dnia.

0: fantastycznie wykorzystali melodię, która chyba w Polsce nie przebiła się aż tak, jak w niektórych innych krajach. To Alok i Khalid, Dive Into Me, już za nami. Ella Henderson i Rudimental także wykorzystali pewną melodię, która jednak bardzo się przebiła, ale co to za melodia, to za chwilę się dowiecie.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i diplodenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDOS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
4: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

jedzenia, bo sobie nie wzięliśmy do pracy i tak to teraz wygląda i trzeba sobie jakoś radzić. Mrozu za nami, nic do stracenia, Armin van Buuren przed nami, Lost in Time, Kungs także za chwilę i Theophilus London z utworem Galaxy. Rzeczywiście kosmicznie dobry ten kawałek. Hity gramy non-stop.

0: Czy wiesz, że...
1: Według plotek kiedyś istniało prawo w Hongkongu, które pozwalało żonie zabić niewiernego męża, ale musiała zrobić to gołymi rękami.
0: Teraz już wiesz.
2: Free. Radio Free. Free.

0: To Anima i Georgie w Radiu Free, a ja nazywam się Filip Janowski i pięknie wam już dziękuję. Słyszymy się jutro po 10:00, za chwilę na moim miejscu, natomiast Andrzej Matuła, pa pa!
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod twoje potrzeby? Dom Lublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
3: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
1: Reklama. Info za Free.
4: Na zegarach Radia Free 14. Przed mikrofonem Paulina Pomorska. Zapraszam na Info za Free. Papierosowa kontrabanda wartości ćwierć miliona złotych zatrzymana przez funkcjonariuszy nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej. Nielegalne papierosy znaleziono podczas kontroli dostawczego Peugeota na trasie A2 w rejonie miejscowości Brwinów w powiecie pruszkowskim. Autem podróżował 37-letni obywatel Armenii. Mówi rzecznik prasowy komendanta nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
5: W trakcie czynności kontrolnych funkcjonariusze ujawnili w przestrzeni bagażowej jego pojazdu znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 1200 kartonów papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy o wartości rynkowej blisko 250 tysięcy złotych.
4: Obywatel Armenii na 3 miesiące trafił do ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Od początku roku funkcjonariusze z nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli nielegalne towary akcyzowe o wartości prawie 26 milionów złotych. W Lublinie pożegnano siostrę profesor Zofię Zdybicką. Była urszulanką, filozofem, religioznawcą oraz wieloletnią wykładowczynią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1973 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 2000 kierowała Katedrą Filozofii Religii. Była autorką wielu prac naukowych, mówi profesor na Wydziale Filozofii KUL Monika Walczak, uczennica siostry profesor Zdybickiej.
6: To była pionierka badań religiologicznych w Polsce. Ona w ogóle zebrała właśnie wszystkie chyba definicje religii, jakie wówczas były, i zaproponowała własną definicję religii. Była dla nas przede wszystkim dziekanem, to znaczy była osobą, która organizowała życie wydziału bardzo skutecznie, no i starała się zawsze ten wydział łączyć.
4: Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele akademickim KUL. Siostra profesor Zdybicka została pochowana na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Pomarańczowy pochód przeszedł ulicami Lublina. W taki sposób mieszkańcy miasta i regionu włączyli się w obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbywa się pod hasłem hashtag Lublin nie hejtuje. Promujemy akceptację i otwartość na innego człowieka, mówi zastępca prezydenta do spraw społecznych Anna Augustyniak.
7: Chcemy właśnie w ten sposób, tym takim kolorowym, pomarańczowym przemarszu, wyrazić taki gest solidarności z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami, ich opiekunami.
8: Marta Zaleńska, jestem kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej w Włodawie. Największym problemem to jest jednak akceptacja, integracja społeczeństwa z osobami właśnie niepełnosprawnymi, o to, żebyśmy jak najwięcej mieli możliwości uczestniczyć w życiu społecznym, żebyśmy byli częścią tego społeczeństwa.
9: Wykluczenie to jest duży problem?
10: Myślę, że tak. Mieliśmy takie doświadczenia przez jakiś czas, że musieliśmy zrezygnować z pewnych zajęć i wtedy takie się
9: siedzenie w domu jest naprawdę trudne. Podwójnie trudne dla każdego dziecka, a tym bardziej z niepełnosprawnością, bo on sobie nie znajdzie takiego środowiska w środowisku lokalnym na placu zabaw, że podwójnie trudne.
4: W ramach obchodów w Teatrze Starym w Lublinie odbędzie się projekcja filmu Nieposkromienie, po której później organizatorzy zapraszają na dyskusję z udziałem twórców produkcji.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: Nasz termometr Radia Free pokazuje aktualnie na słońcu 35, moi drodzy. A tak ogólnie to jest 28 z tego, co widzę w cieniu. Będzie cieplutko dzisiaj. Wieczorem chłodno, bo tylko dziesiątka, ale jutro w ciągu dnia ma być dokładnie tak samo cieplutko i tak samo słonecznie. Pierwszy deszcz w tym tygodniu pojawi się dopiero w czwartek.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Radio Free.
0: A tu hity. Hity w nieskończoność. James Young i Infinity na początek. Andrzej Matuła. Siemka.

Another i Talk to You. Tak to Radio Free o tej porze przygrywa. A tymczasem wiecie, że jest już dostępny kolejny odcinek autostrady A2. I to między węzłami Łukowisko i Białą Podlaską, moi drodzy, czyli to jest nasz region, tak najprościej mówiąc. Jeszcze ma tam oczywiście tych dróg być więcej i komunikacja ma być jeszcze sprawniejsza, co za tym idzie, ale póki co 27 km nowej trasy to jest już coś i można będzie poruszać się przez nasz region o wiele sprawniej i szybciej. A propos prędkości, to proszę bardzo, Fastboy i topik przy okazji Forget You.

0: to i Loco Loco w Radiu Free. A za chwilę wśród hitów pojawi się zespół, który składa się z tylko dwóch kolorów, ale hitów mają w nieskończoność. Two Colors i Loveful.
1: Reklama. Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę. Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Spoem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Spoem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karszmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karszmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karszmarczyk-budownictwo.pl. Karszmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
4: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy.
1: Reklama. Free. Jest dobrze, bo słuchasz Radia Free. Radio Free.
6: Hity non-stop.

nowość. Radio Free.

Lullaby, Sigala i Paloma Faith. Christian Marki tu się nam pojawi za chwilę z hitem Fast Cars and Superstars. I skoro Fast Cars, no to moi drodzy, tak sprawdziłem sobie z ciekawości, ile to aktualnie wynosi rekord prędkości auta takiego seryjnie produkowanego. No i wychodzi na to, że to jest prawie 500 km na godzinę. To jest dokładnie 496,22 km na godzinę. No jest całkiem szybko, to prawda. U nas też szybko, moi drodzy, zgodnie z obietnicą. Fast Cars, proszę bardzo.

0: Macie ochotę na jeszcze więcej hitów? No to więcej hitów będzie tutaj po 15. A punkt 15 oczywiście info za free.
1: Reklama. Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę.
2: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości.

0: Podkręcamy każdą imprezę.
1: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
2: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
3: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego.

0: Twojego ogrodu.
1: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pan Kleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pan Kleks. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
2: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą. Animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Reklama. Info za free.
5: Na zegarach Radia Free 15, przed mikrofonem Paulina Pomorska. Zapraszam na Info za free. Podejrzany o stalking Włodzimierz B. nie jest już szefem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Decyzję o jego odwołaniu podjął główny inspektor pracy Marcin Stanecki i tak ją tłumaczy.
6: Rada Ochrony Pracy jednomyślnie zaakceptowała rezygnację okręgowego z zajmowanego stanowiska. W ślad za tym niezwłocznie po otrzymaniu uchwały odwołałem Okręgowego Inspektora Pracy z zajmowanego stanowiska. Został również odsunięty od wykonywania czynności kontrolnych, dlatego że my w Państwowej Inspekcji Pracy dbamy o nasz kodeks etyki, dbamy o to, żeby nasze zachowanie było etyczne nie tylko w trakcie czynności kontrolnych, ale również w życiu pozazawodowym.
5: W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie trwa również postępowanie wyjaśniające. Kontrolerzy sprawdzają, czy w placówce nie dochodziło do ewentualnych nieprawidłowości. Przypomnijmy, że w prokuraturze Włodzimierz B. usłyszał zarzuty dotyczące uporczywego nękania ustalonych osób. Jak informują śledczy, podejrzany miał dzwonić do pokrzywdzonych, wysyłać im obraźliwe SMS-y oraz anonimowe listy, co zdaniem prokuratury wzbudziło u ofiar uzasadnione poczucie zagrożenia, poniżenia i udręczenia oraz istotnie naruszyło ich prywatność. Wobec Włodzimierza B. zastosowano dozór policji, a także zakaz zbliżania się do ustalonych osób na odległość nie mniejszą niż 150 metrów. Rozpoczęły się prace drogowe przy ulicy Janowskiej. Modernizowany jest odcinek od wiaduktu kolejowego do ulicy Żeglarskiej. Prace obejmują m.in. wykonanie nowej nawierzchni, remont istniejących chodników, a także wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych. W zakresie tego zadania jest także odcinek ulicy Nadbystrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego. Prace wykonuje przedsiębiorstwo robót drogowych Lubartów S.A. Termin zakończenia to początek sierpnia 2026 roku. Wartość inwestycji to ponad 7 300 000 zł. O masowych deportacjach w głąb Rosji na przestrzeni XIX i XX wieku rozmawiają historycy w Lublinie. W Instytucie Pamięci Narodowej trwa konferencja Dzieci i starcy, słabi, zesłańcy i deportowani. Portret źródłowy i literacki. Rosja w taki sposób niszczyła nasz kraj, mówi dyrektor lubelskiego oddziału IPN dr Robert Derewenda.
7: Te deportacje czy te zsyłki dotyczyły polskich elit, czyli w ten sposób tutaj na ziemiach polskich pozbawiano możliwości rozwoju właśnie narodowego po to, aby przekreślić możliwości, zdolności, siły nie tylko samych Polaków, ale również przyszłości, na przykład odbudowy państwa polskiego po II wojnie światowej.
5: Z relacji świadków wynika, że Polacy deportowani do Rosji przebywali we wstrząsających warunkach, mówi główny specjalista w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie Elżbieta Jakimek-Zapart.
0: Głód, głód, wielki głód, ciągle głód. Sytuacja taka, że ktoś łapał kota. Jedzenie robaków. Ciężko nam myśleć o tym. Praca ponad siły. Wyniszczająca 14-latek, który opowiada o tym, że miał normę do wyrobienia, tak jak dorosły człowiek, chodzi o pracę w lesie.
5: Konferencja Dzieci i Starcy, Słabi, Zesłańcy i Deportowani, portret źródłowy i literacki potrwa do jutra. Szczegóły można znaleźć na stronie lublin.ipn.gov.pl.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
10: 28 na termometrach, no i to jest póki co maks na dzisiaj. Jeśli chodzi o wieczór, to będzie 10. Jutro w ciągu dnia też ma być około 28, z tym, że troszkę nam się jeszcze pochmurzy. Ale nie popada. Popada dopiero w czwartek, gdyby ktoś pytał.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
4: Radio Free.
10: Radio Free z kolei deszcz. Deszcz hitów. JJ i Still I Got Summer on My Mind. Andrzej Matuła. Kłaniam się nisko, no i zapraszam na te hity.

W Radiu Free to jest Imanbek oraz Bior, czyli Belly Dancer. I skoro mowa już o tańcu brzucha, to słyszeliście, że podobno im więcej mamy ciałka, tym ten taniec brzucha tańczy się lepiej po prostu. Także jeśli ktoś nam, moi drodzy, zarzuci, że nie mamy formy przed latem, no to proponuję po prostu powiedzieć, że my się przygotowujemy do dobrego tańca brzucha. I tyle, gwarantuję wam, że argumenty wszelkie z ręki wyjęte.

0: Taka to propozycja w Radio Free od grupy BTS, czyli Swim. Za chwilę tutaj Laurent Wolf i No Stress nam się pojawi. Pojawi się Marlon Hofstadt i One Night of Love. Ale też i wcześniej, moi drodzy, sprawdzimy sobie korki lubelskie. Także kierowcy, nie przełączajcie.
1: Reklama. Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę.
2: I słuchaj, patrzę w kalendarz i widzę, że zbliża się termin, a on nic. Ani nie zadzwoni, ani nie umówi się. A wyobrażasz to sobie? Jak tak można?
3: A można w Speedcar. Tu nie trzeba dzwonić ani się umawiać, bo przeglądy rejestracyjne robią od ręki. Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar zaprasza na badania techniczne i diagnostykę pojazdów. Odwiedź jedną z naszych stacji i pozwól, że zadbamy o twoje bezpieczeństwo. Zapraszamy na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską. Speedcar.pl.
1: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
4: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
5: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
6: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
7: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasaul.pl.
8: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama. Salonika.
10: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
11: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
0: Jeśli chodzi o korki, to na pewno warto wspomnieć o tym, że będzie przebudowywana ulica Janowska i to dzisiaj ten remont się zaczyna, także tam prawdopodobnie utrudnienia będą, moi drodzy. To jest Janowska, warto mieć to na uwadze. Przy okazji jeszcze Krochmalna pewnie będzie nam się korkować, Wrotkowska też może być takim efektem ubocznym, Jana Pawła II, na Nadbystrzyckiej też możemy sobie trochę poczekać, a jeśli chodzi o te takie standardowe korki o tej porze, to na pewno Wolska i Fabryczna. Na pewno Łęczyńska. Jeszcze bym tu Emanuela Grafa dopisał. Dopisałbym prawoskręt z Witosa w Krańcową. Dalej mamy tysiąclatkę przy rondzie z flagą. Lubartowską też 3 maja, identyko, i Prusa też. Jaczewskiego dokładnie tak samo Choćki i Unicka, miejscami też Andersa. Jeśli chcecie przejechać przez Sowińskiego i Poniatowskiego, no to też możecie mieć o tej porze problem. I tak samo przez Aleję Kraśnicką.
10: Salonika!
11: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
12: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl.
11: Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.

New Religion, Bibi Rexa i Faithless. A wiecie o tym, moi drodzy, że ostatnimi czasy coraz chętniej sięgamy po muzykę z filmów i z seriali? Ja się domyślam, przez który serial tak dokładnie to się spopularyzowało ostatnimi czasy. Ale ja mam tu inny przykład akurat. Pod ręką mam też co prawda serialowy soundtrack, ale nie z tego najpopularniejszego serialu świata, tylko z nieco innego, moi drodzy. Dom z papieru, pamiętacie? My Life is Going On, Burak Jeter i Cecilia Krul.

0: Dracula, Tame Impala i Jenny. Kolejne hity już po 16, moi drodzy. Do 16 raptem nam pozostało tylko 7 minut.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę. Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa.

0: został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
1: Nowoczesny przemysł wymaga certyfikowanych kompetencji. Rozwijaj umiejętności w zakresie robotyki przemysłowej w Branżowym Centrum Umiejętności. Praktyczne szkolenia dla pracowników produkcji, utrzymania ruchu i automatyków. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowy wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice, Rzym, Paryż, Londyn, od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń. Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 304 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Zaprasza Toyota Autopark Lublin. Kalinówka 18 koło Lublina.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
13: Hello Chery
12: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
14: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
15: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
16: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
17: Pamiętajmy o tym, że dzisiaj rozpoczyna się remont Janowski, także Janowska no może być takim miejscem, które lepiej autem omijać. Przy okazji jeszcze Krochmalną bym omijał i Jana Pawła II. Wrotkowska i Diamentowa też nam się jeszcze mogą korkować. Romera pewnie też będzie zakorkowana, moi drodzy, więc lepiej mieć to

0: Na uwadze. Krężnicka, Żeglarska to też takie ulice, które być może trzeba będzie już niedługo omijać. Na pewno w tym momencie omijać trzeba Kraśnicką i Racławickie, na pewno Sowińskiego i Poniatowskiego. Na pewno Wolską i Fabryczną i Łęczyńską przy okazji. Jeśli lecicie przez Witosa i chcecie skręcić w prawo w Krańcową, no to też tam trochę postoicie. Emanuela Grafa, Identyko, Identyko Andersa i Tysiąclatka przy rondzie z flagą. Do tego jeszcze bym tu dopisał Prusa i 3 maja. Salonika.
1: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
2: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
3: Info za free.
4: Na zegarach Radia Free 16. Przed mikrofonem Paulina Pomorska. Zapraszam na Info za Free. Nawet wydalenie ze służby grozi strażnikowi więziennemu z województwa lubelskiego. Pijany mężczyzna powiadomił policję o tym, że został zgwałcony przez kolegów. Potem odwołał swoje oskarżenia. Chodzi o incydent podczas szkolenia na Pomorzu. Po zajęciach niektórzy funkcjonariusze pili alkohol. Jeden z nich zadzwonił na policję i oskarżył współlokatorów z pokoju o gwałt. Gdy na miejsce dotarła policja, zgłaszający wycofał oskarżenie. Wyjaśnia rzecznik prasowy dyrektora Generalnego Służby Więziennej, podpułkownik Arleta Pęconek.
5: Wobec funkcjonariusza, który jest z Okręgu Lubelskiego, toczy się postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariusz może zostać ukarany jedną z przyjętych ustawowo kar dyscyplinarnych. To jest naganą, ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym, włącznie nawet z wydaleniem ze służby. O formie kary decyduje właściwy dla funkcjonariusza przełożony dyscyplinarny. Obecnie cały czas trwają czynności wyjaśniające całe zdarzenia oraz równoległe postępowanie dyscyplinarne w stosunku do tego funkcjonariusza.
4: Incydent miał miejsce w połowie kwietnia. Susza rolnicza, meteorologiczna, a miejscami także hydrologiczna dotyka wiele regionów Polski. Na Lubelszczyźnie w wielu miejscach nie padało już ponad 3 tygodnie, a stan Wisły i innych rzek jest bardzo niski. W Puławach nie zanotowaliśmy opadów od 8 kwietnia, mówi Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
6: Na północy Polski tam spadło w ostatniej dekadzie około tylko 10 mm opadu. U nas od 20 dni nie padało. Dokładając do tego, że w marcu również bardzo mało padało, mamy suszę meteorologiczną. Susza meteorologiczna to jest okres bez opadów lub z opadami bardzo niskimi, poniżej średniej wieloletniej. Co widać po Wiśle, która po zimie nie osiągnęła wysokiego poziomu, a teraz widoki są takie jak w środku lata.
4: Pod koniec tygodnia prognozowane są opady deszczu, jednak prawdopodobnie nie będą na tyle długotrwałe, by uzupełnić deficyty wody w glebie. Kolejna gmina apeluje o oszczędzanie wody. Powodem jest niski stan wód gruntowych. Samorząd Urszulina apeluje o racjonalne korzystanie z wody, aby zapewnić ciągłość dostaw dla wszystkich odbiorców. Wśród rekomendowanych działań urzędnicy wymieniają ograniczenie podlewania trawników, zwłaszcza w godzinach największego nasłonecznienia, wykorzystywanie wody opadowej do podlewania roślin oraz unikanie mycia samochodów. W zaleceniach znalazło się także uruchamianie pralek i zmywarek wyłącznie przy pełnym załadunku czy bieżące usuwanie nieszczelności instalacji wodnych. Podobny apel wystosowała gmina Puchaczów. To wszystko w Info za Free. Teraz czas na sport.
3: Sport za Free.
4: Piłkarze Arsenalu podejmą Atletico Madryt w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów. W Hiszpanii było 1-1. Dla kibiców Arsenalu końcówka sezonu 2025-2026 jest bardzo emocjonująca, a może okazać się niezapomniana. W angielskiej ekstraklasie kanonierzy prowadzą w tabeli. Natomiast w Lidze Mistrzów londyńska drużyna pozostaje jedyną niepokonaną w tej edycji. 10 zwycięstw, 3 remisy. To jej najdłuższa seria bez porażki w historii występów w najważniejszym z pucharów. Awans do finału jest bardzo blisko, ale po drugiej stronie stanie Atletico Madryt, które w poprzedniej rundzie potrafiło pokonać na wyjeździe Barcelonę 2-0. Początek meczu o 21:00. W środę dojdzie do piłkarskiej uczty w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z meczu na wyjeździe przegranego z PSG 4-5. Startują rozgrywki żużlowej Ekstraligi U24. Od tego sezonu rywalizacja będzie odbywała się w zmienionej formule w postaci turniejów. W pierwszych zawodach Motor Lublin wystąpi w Toruniu, gdzie oprócz gospodarzy jego rywalami będą Włókniarz Częstochowa i GKM Grudziądz. W składzie lubelskiej ekipy figurują Bartosz Jaworski, Dawid Cepielik, Karol Szmyt i Sven Ceriak. Początek turnieju o 17:00.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: 28 na termometrach cały czas, a potem wieczorem trochę odpuści. Do 10 temperatura spadnie, ale jutro powrót do około 30, no i powrót do słońca. Jeśli chodzi o to, czy w tym tygodniu popada deszcz, no popada trochę w czwartek.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
3: Radio Free. Radio Free.
0: No to gramy. Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada. Tak na początek. Andrzej Matuła, witajcie w Radio Free.

My Way, Calvin Harris, czyli po mojemu. Można tak przetłumaczyć, że to po mojemu wyjdzie. No i właśnie, moi drodzy, tak po mojemu postanowił, że zrobi pan Józef Peruga. To jest aktualnie jeden z najsłynniejszych maturzystów w naszym kraju. 87-letni mężczyzna, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu dojrzałości. Jak widzicie, nigdy nie jest za późno na takie rzeczy, a my oczywiście tutaj w Radiu Free trzymamy kciuki, żeby to było do 3 razy sztuka.

0: Z takiego lotniska startować to jest sama przyjemność. Runway, Lady Gaga i Doechii. Za chwilę kolejne odlotowe hity w Radiu Free. No ale wcześniej nie lotniska i nie pasy startowe, tylko drogi i korki.
1: Reklama. Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu. Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę. Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
2: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
3: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
4: Fabryce Blasku?
3: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
5: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
7: Znajomość języków to podstawa, ale językiem przyszłości jest umiejętność zrozumienia robota. Zapraszamy na profesjonalne szkolenia do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie zawodowej robotyka. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 211 5. Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę. White 2115, Sentino, Jangloosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
9: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasaul.pl.
10: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
4: Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
11: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
12: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pan Kleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pan Kleks. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
13: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
14: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
0: I gdzie te korki? No tak na początek, moi drodzy, to pamiętajmy o tym, że dziś zaczyna się remont ulicy Janowskiej, także tam na pewno będą problemy z przejazdem i wszystkie te okoliczne ulice też na pewno oberwą. Okoliczne, czyli Romera, Jana Pawła II, Krochmalna na pewno, Lubelskiego Lipca 80 też nam się może zacząć korkować, Wrotkowska podobnie i na pewno też na Nadbystrzyckiej to się trochę odbije. A aktualnie, moi drodzy, lepiej omijać właśnie Nadbystrzycką, na Rutowicza, na Głębokiej też trochę postoimy, na Sowińskiego i Poniatowskiego nie lepiej. Nie lepiej na Lipowej, w Wrocławickich jest podobnie, podobnie na Wieniawskiej. 3 maja, no tutaj może troszkę lepiej, ale też nam się korkuje. Prusa identyko. Lubartowska nie lepiej. Tysiąclatka też jest teraz przykorkowana, szczególnie tam przy rondzie z flagą od Młyna Krauzego, no i Emanuela Grafa w kierunku Łęcznej. Salonika!
13: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
14: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
15: Free. Radio Free. Free. Jest dobrze, bo słuchasz Radia Free. Hit non-stop. You shot me so damn.

Jest i Galaktyka, Galaxy, Kungs i Theophilus London. Jeszcze więcej takich kosmicznych hitów nam się tu pojawi niedługo, między innymi będziemy mieli podróż do Gotham z Lublina przy pomocy naszego polskiego artysty Metznera. Zrobimy sobie jeszcze przed tym taką podróż w czasie, do okolic roku 2014, może 15. Wtedy ten numer był taki popularny. Philip George i Wish You Were Mine.

0: nam się sezon letni powoli zaczyna, to i sezon u Dawida Podsiadły też. Dawid Podsiadło i właśnie sezon, moi drodzy. Tymczasem kilka chwil do godziny piątej. Punkt piąta, info i kultura. A po piątej oczywiście kolejne hity od Free.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę.
4: Lustereczko wsteczne, powiedz przecie, gdzie najlepiej zrobić przegląd na tym świecie, by nie skończyć na lawecie?
5: A, pytasz o przegląd techniczny, badanie? Pojedź do Speedcar, szanowny panie.
4: Stacja kontroli pojazdów Speedcar zapewnia szybkie, sprawne i kompleksowe przeglądy rejestracyjne pojazdów. Nie czarujemy, gdy w grę wchodzi jakość i bezpieczeństwo.
5: Pojedź do Speedcar, szanowny panie.
4: Stacja kontroli pojazdów Speedcar zapewnia

0: prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne Gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
5: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin, Zembożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
6: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
0: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą, animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
9: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
10: Reklama. Salonika.
11: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
12: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin, Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl.
13: Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
14: Jeśli korki, no to pamiętajcie o ulicy Janowskiej, moi drodzy, bo dzisiaj rozpoczyna się tam remont. A jak Janowska będzie przymknięta, to i Nadbystrzycka nam się przykorkuje i Krochmalna przy okazji Jana Pawła II. Lubelskiego Lipca 80 to też pewnie nie będzie dobry objazd. Krochmalna podobnie Wrotkowska. Diamentowa pewnie też, Eugeniusza Romera też nam się na pewno przy okazji przykorkuje. A aktualnie korkuje nam się, moi drodzy, Wolska i Łęczyńska. Jak Łęczyńska i Wolska, to i Fabryczna z Kunickiego. Zamojska w kierunku Alei Unii Lubelskiej. Aleja Tysiąclecia przy rondzie z flagą też nam się korkuje od Młyna Krausego właśnie do tego ronda, w tym kierunku. Emanuela Grafa w kierunku Łęcznej, potem, moi drodzy, mamy Witosa, prawoskręt w Krańcową, też przykorkowany. Na pewno 3 maja i Prusa też tu trzeba dopisać. Lubartowska też korkowana jest niesamowicie miejscami. Dalej mamy Unicką, mamy też na pewno Andersa. No i na pewno trochę postoimy w Alejach Racławickich. A jak Racławickie, to i Głęboka, i Sowińskiego, i Poniatowskiego. Salonika.
11: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
12: Sponsorem audycji.

0: Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl. Info za free.
1: W Radiu Free 17, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
2: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
1: Wczoraj podczas pierwszego dnia matur w kraju kilkunastu maturzystów zostało złapanych na wnoszeniu na egzamin telefonu komórkowego, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego. Telefon, smartwatch to są takie urządzenia i już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. W internecie pojawiły się arkusze egzaminacyjne, ale już po rozpoczęciu matury. Najprawdopodobniej publikowali je maturzyści, którzy krótko po rozpoczęciu egzaminu zrezygnowali. W takim przypadku nie stanowi to podstawy do unieważnienia matury dla większej liczby osób. W województwie lubelskim stwierdzono 10. ognisko ptasiej grypy w tym roku. Chorobę potwierdzono w gospodarstwie w miejscowości Szachy w powiecie bialskim, mówi lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Monika Michałowska.
4: Zostało wyznaczone 10. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w Udrobiu w województwie lubelskim, 10. od początku bieżącego roku. W tym gospodarstwie było utrzymywanych około 7600 sztuk kaczek i to ognisko zostało wyznaczone w miejscowości Szachy. Jest to gmina Drelów w powiecie bialskim. Działania były standardowe, jest to choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania. Drób został zabity, poddany utylizacji, została wykonana dezynfekcja i oczywiście zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne.
1: Wokół gospodarstw, w których stwierdzono chorobę, w promieniu 3 km wyznaczony jest obszar zapowietrzony, a następnie w promieniu 7 km obszar zagrożony. Na wyznaczonych obszarach obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. transportu i handlu drobiem oraz jajami, hodowane ptaki mogą być trzymane w zamknięciu. Tężnię Solankową przy ulicy Polnej oraz miejskie fontanny uruchomiono po zimowej przerwie w Puławach. Chodzi o obiekty zlokalizowane na skwerze Niepodległości oraz na placu przy Urzędzie Miasta, mówi Łukasz Kołodziej z puławskiego ratusza.
5: Ta na placu Chopina przeszła lekki lifting, ponieważ została zamontowana nowa wielostopniowa dysza, co jakby umożliwia większy wyrzut wody i no większe jakby efekty wizualne. Ona też została leciutko odremontowana.
1: Fontanny są uruchamiane codziennie o 6 rano i pracują do północy, a stężni można skorzystać od 9 do 20. To wszystko w Info za Free. Teraz czas na kulturę.
0: Kultura za Free.
1: W Teatrze Starym kolejna odsłona bitwy o kulturę wokół tematu Alternatywy 4 – 40 lat na ekranie. Będzie to spotkanie z Januszem Płońskim. Choć ukończenie prac nad kultowym serialem w reżyserii Stanisława Barei datuje się na rok 1983, ówczesne realia polityczne sprawiły, że widzowie mogli zapoznać się z mieszkańcami słynnego bloku przy ulicy Alternatywy 4 dopiero 3 lata później. Z okazji 40. rocznicy telewizyjnej premiery uczestnicy spotkania porozmawiają o historii i kulisach powstawania tego 9-odcinkowego hitu. Czytamy w zaproszeniu na spotkanie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 w Teatrze Starym przy ulicy Jezuickiej w Lublinie. Udział jest za free. Miranda Priestly powraca. 20 lat po wydarzeniach, które definiowały świat mody i popkultury, kultowi bohaterowie znowu spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Film Diabeł ubiera się u Prady 2 już w kinach. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role, przypominając, że w świecie mody władza, ambicja i perfekcja wciąż mają najwyższe wyższą cenę. Diabeł ubiera się u Prady 2 to długo wyczekiwana kontynuacja uwielbianego hitu z 2006 roku, który podbił serca widzów na całym świecie. Za reżyserię ponownie odpowiada David Frankel. Film już w kinach.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: Te 28 na termometrach dzisiaj, no to robiło wrażenie. I jeszcze jutro porobi, moi drodzy. Będzie też i całkiem sporo słońca. Jeśli chodzi o deszcz w tym tygodniu, to będzie. Ale dopiero koło czwartku. Po tym weekend ma już być całkiem ładny i dalej cieplutki.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: Słuchasz Radia Free.
8: A w Radiu Free oczywiście gorące hity. Rather Be Alone, czyli Shane Cotts. Andrzej Matuła, kłaniam się nisko, no i zapraszam do Free. It's-

Boogie Tonight, czyli Booty Love. Radio Free o tej porze, moi drodzy, prezentuje takie oto rytmy. Takie wieczorne, bym powiedział, już takie nawet piątkowe, mimo że mamy wtorek, ale wiecie, jak to w Radio Free jest. U nas taka weekendowa, odpoczynkowa, chillowa i dance'owa też energia pojawia się bardzo często. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze tak dance'owo się poczuć, to tutaj pojawi się całkiem sporo takich numerów. Ale i do chilloutu będą oczywiście. Ale Farben i Ilira, Fading. To jest coś takiego, bym powiedział, po środku.

0: Radio Free. Radio Free i hity. Alex, Lemmy Rush i Forever and a Day. Kolejne hity w Radio Free za krótką chwilę nam się pojawią. Między innymi będzie Dennis Lloyd. I nie tylko oczywiście. Christian Marki wpadnie Major Lazer, no i wielu więcej.
1: Reklama.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy.
5: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
1: Reklama.

Major Lazer i DJ Snake, czyli Lean On. Numer, który, no chciałem powiedzieć, że dopiero chwilę temu był nowiutki, ale ta chwila temu to było 11 lat, moi drodzy. 2015 rok, w marcu to się pojawiło. I tak to szybko ten czas poleciał. Tak się wydaje, że to dopiero było, no ale cóż, no czas leci po prostu, co tu dużo mówić. I to jest bardzo dobrze czuć między innymi na hitach. I jeszcze kilka takich nostalgicznych numerów tu się pojawi, takich nawet jeszcze bardziej klasycznych od tego Majora Lazera. Ale wcześniej coś trochę nowszego, moi drodzy. Armin van Buuren i Come Around Again.

0: i to jest klasyka polskich hitów, Jamal i Policeman. Thomas Gray i Rumors nam się tu pojawi za chwilę, ale jeszcze, moi drodzy, przed tym Thomasem Grayem wpadnie ciekawostka z anatomii.
1: Czy wiesz, że...
2: Ze względu na budowę anatomiczną konie nie są w stanie wymiotować.
1: Teraz już wiesz.
3: Słuchasz Radia Free.

0: Radio Frite. Dwa żeńskie głosy to jest Pink Panthers i Zara Larsson. Na za chwilę po 18:00 trzeci żeński głos. Nasza Basia Brubela.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
10: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama. Info za free.
11: Na zegarach Radia Free 18, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. Obywatele mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd przyjął projekt w sprawie wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych. Takie inwestycje do pewnej kwoty mają być zwolnione z tak zwanego podatku Belki, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli

0: Pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 tysięcy złotych z podatków odzysków kapitałowych.
1: Rząd na posiedzeniu przyjął także projekty upraszczające treść rachunków za prąd, wprowadzające bon senioralny i koordynujące opiekę społeczną. 36. spotkanie artystów nieprzetartego szlaku Fantasy trwają w Operze Lubelskiej. Czterodniowe święto teatru, muzyki i wspólnej zabawy zwieńczy kolejny całoroczny cykl imprez kulturalnych osób z niepełnosprawnością. Praca z osobami niepełnosprawnymi jest trochę inna, mówi Wioletta Repeć, instruktorka grupy teatralnej Motyle ze Świdnika.
2: Przede wszystkim trzeba podążać za nimi. Podążać za tym, jak się czują danego dnia, za tym, co wnoszą danego dnia na zajęcia. Czasami trzeba po prostu odpuścić, a wtedy, kiedy mają więcej energii, tak jakby wykorzystywać tę sytuację, żeby pracować nad większą ilością tematów.
1: Wśród uczestników znajduje się Sebastian z grupy teatralnej Motyle ze Świdnika, który podkreśla, lubię grać w teatrze.
3: Gramy reżysera Dibona w tym, w sztuce niedoskonałej. U mnie to nie, ale u niektórych to już jest prema. Przed występem. Bo ja już występowałem 6 lat, w teatrze robiłem.
1: Na scenie Opery Lubelskiej występują zespoły teatralne oraz artyści z różnych części Polski, a także Ukrainy i Litwy. Wydarzenie potrwa do 7 maja.
4: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
7: 26 stopni o 18, no tak, to można żyć. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza, jutro w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 26, w środę już rosnące zachmurzenie, no bo w czwartek tych chmur sporo na niebie i krótkotrwałe przelotne opady deszczu. W czwartek 23 stopnie Celsjusza, a w piątek, sobotę i niedzielę 19-20.
4: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: Wieczorny freestyle.
7: 3 minuty po godzinie 18. Zaczynamy wieczorny freestyle na antenie Radia Free. Dzięki muzyce będzie tutaj tak gorąco, jak gorąco jest na zewnątrz. Shivers od Eda Sheerana na początek, a ja nazywam się Barbara Wróbel i zapraszam.

Sobel Francis i Deems. A my dzisiaj zaczynamy od końca. Od końca wszechświata. Najnowsze raporty z dwóch najważniejszych projektów astronomicznych ostatnich lat. Dark Energy Survey w Chile oraz Dark Energy Spectroscopic Instrument w Arizonie sugerują, że jesteśmy na półmetku istnienia wszechświata, że za jakieś 11 miliardów lat ekspansja wszechświata może osiągnąć szczyt, wtedy zacznie się on kurczyć i nastąpi tak zwany wielki kolaps. Innymi słowy, teoria, że będzie się on wiecznie rozszerzał, jest już trochę nieaktualna. Z drugiej strony, jeśli nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie pogody na za tydzień, to czy jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy za 11 miliardów lat?

tylko Can't Deny It, czyli Jazzy Spritz, którzy podtrzymują nam wspaniałe nastroje. Przy takiej pogodzie nie może być inaczej. Słuchacie wieczornego freestylu na antenie Radia Free. Rehab i All My Life to już teraz. All my life.

A to Strome w Radiu Free. Nie wiem, czy też tak macie, ale podejrzewam, że nie jestem jedyna, która posiada tę toksyczną cechę, bo jak tylko słońce zacznie świecić, to mam ochotę rzucić pracę i nie wchodzić do żadnego budynku. I tu pojawia się kolejny problem, bo okazuje się, że moje ulubione miejsca to też ulubione miejsca kleszczy.

0: W Radiu Free 19 przed mikrofonem Paulina Pomorska. Zapraszam na Info za Free. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia, które przewiduje przeznaczenie pieniędzy m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że ustawa przewiduje też powołanie lokalnych koordynatorów programu, którzy będą informowali o bonie senioralnym.
1: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby

0: każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
1: Bon będzie przysługiwał osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Kryterium będzie podlegało corocznej waloryzacji. Według szacunków rządu skorzysta z niego około 20 tysięcy osób. Ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy. To jedna z najczęstszych chorób dolnych dróg oddechowych, która w Polsce może dotyczyć 4 milionów osób, ale tylko połowa z nich ma postawioną diagnozę. Jak mówi dr Marta Frejowska-Reniecka, ordynator oddziału pulmonologii, warto mieć świadomość, że na całym świecie umiera kilkaset tysięcy osób na to schorzenie.
2: Astma oskrzelowa powoduje ponad 450 tysięcy zgonów rocznie. Możemy to wszystko zminimalizować poprzez dobre zdiagnozowanie, gdzie najważniejszy jest właściwie wywiad dobrze zebrany z pacjentem, jego objawy, jego sezonowość i wywiad rodzinny i odpowiednie leczenie. To leczenie lekami wziewnymi.
1: Inhalatory powinny być indywidualnie dobrane pod danego pacjenta. Ich celem jest zmniejszenie przewlekłego stanu zapalnego w drogach oddechowych. Taki sposób leczenia pomaga kontrolować chorobę i nie dopuszcza do powikłań czy eliminacji z życia społecznego i aktywności fizycznej. Był pijany, nie miał uprawnień i zabrał rodzicom samochód, a przejażdżkę skończył taranując cudzą posesję. Mowa o 17-latku z powiatu chełmskiego. W nocy dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego. Z telefonu użytkownika, który brał udział w zdarzeniu drogowym, został automatycznie wybrany numer alarmowy, jednak nie udało się z nim nawiązać żadnego kontaktu. Na miejscu policjanci zastali 17-latka, który jazdę samochodem osobowym zakończył na ogrodzeniu. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że młody kierowca na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu. Dodatkowo okazało się, że 17-latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. Młody mężczyzna nie odniósł większych obrażeń i był bardzo zaskoczony obecnością służb. Teraz 17-latek za swoje czyny odpowie przed sądem.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
6: Jeszcze jutro w Lublinie będzie pięknie i ciepło, do 26 stopni w środę maksymalnie na termometrach. Co prawda trochę więcej chmur na niebie, a to dlatego, że w czwartek z tych chmur spadnie deszcz. W czwartek maksymalnie do 23 stopni.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami.

To oczywiście Blackpink w Radiu Free, tymczasem ciekawostka od naukowców z Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza, Uniwersytetu w Padwie i Viterbo. Potwierdzili oni coś, co podejrzewaliśmy od lat. Muzyka zachodnia staje się coraz bardziej do siebie podobna, a także traci strukturalną złożoność. Badaniami zostały objęte przeróżne utwory, XVII-wieczne klasyczne kompozycje, ale też muzyka współczesna. Od muzyki klasycznej przez jazz, rock, pop, muzykę elektroniczną po hip-hop. Łącznie blisko 20 tysięcy utworów. Wnioski są smutne. Muzyka upraszcza się. Muzyka dziś budowana jest wokół kilku powtarzających się schematów, zwłaszcza jeśli porównamy ją z utworami sprzed 400 lat. Co oznacza, że kompozycje są po prostu powtarzalne i przewidywalne i dlatego wydaje nam się, że wszystkie kawałki są dziś do siebie podobne. Bo tak faktycznie jest. Ale nic dziwnego, skoro najbardziej podobają nam się te melodie, które już kiedyś słyszeliśmy.

Remedy Emmanuel Holidays, ten kawałek już doskonale znamy, więc czas na coś nowego w radiu Free Fisher i Tones and I w kawałku Favor. He said, tell me a story.

Bob Sinclair i Kajsa. Pamiętacie, żeby dzisiaj patrzeć w niebo? A właściwie nie dzisiaj, tylko jutro, bo to bliżej świtu. Wtedy najbardziej widoczny będzie rój Eta Akwarydów, czyli nasz ulubiony wiosenny rój meteorów. Dzisiaj maksimum roju i będzie można wypatrzeć kilkanaście do kilkudziesięciu meteorów w ciągu godziny. Wzrok należy kierować na wschód, także w nocy warto chodzić z głową w chmurach.

0: Czy wiesz, że...
1: Gazele południowoafrykańskie przemierzały niegdyś równiny Afryki Południowej w stadach ciągnących się na 150 km i liczących około 100 miliona sztuk.
0: Teraz już wiesz.

To Eminem i Without Me i Without Me spędzicie resztę tego wieczoru, bo to już koniec wieczornego freestylu. Dziękuję za 2 godziny. Nazywam się Barbara Wróbel. Jutro słyszymy się ponownie między 18 a 20. Do usłyszenia. Ćwir! You make me feel alive again.

0: audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
3: Dziś w nocy 12 stopni Celsjusza, ale jutro w ciągu dnia znowu ciepło i pięknie, 26. No dobra, z tym pięknie to przesadziłam, bo jutro więcej chmur na niebie niż dzisiaj. W czwartek przelotne opady deszczu i troszeczkę niższa temperatura, bo w czwartek maksymalnie 20.

0: 3 stopnie Celsjusza, a od piątku do niedzieli od 19 do 20.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegi.

Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.

0: No i minęła godzina 20, już 3 minuty na zegarze po. Tak więc czas na audycję Gramy na Maksa. Przed mikrofonem Mateusz Widut, razem ze mną w studiu również
1: Mateusz Zdanowicz.
0: Oraz realizuje nas oczywiście Bartek Matla. Przed chwilą był nasz jeszcze jeden kolega, Paweł Stachyra, ale widzę, że zniknął, chyba nie dołączył.
1: Taki to kolega.
0: W dzisiejszym odcinku audycji Gramy na Maksa.
1: Jest też z nami na YouTubie, oczywiście nasz czat,
0: no,
1: już po rozpogląda. I na tym YouTubie jest miniaturka, którą przygotował Mateusz Widut, tak? Podkreślmy
0: no,
1: to.
0: Powiedzmy.
1: Jedyną odpowiedzialną osobą jest Mateusz Widut.
0: Ja byłem promptowym.
1: No dobra, ale wiesz, tak o co chodzi, nie? Bo jest tutaj tak, dzisiaj będzie o Sarosie i dzisiaj o tym no, wyczekiwanym ekskluzywie na PlayStation 5 sobie porozmawiamy i trzeba podkreślić, że opinie będą skrajne. To nie skrajne, bo ja nie jestem aż skrajny tak po pozytywnej stronie, ale mi się gra nie podobała, Mateuszowi się bardzo nie podobała i zobaczycie z jakich powodów.
0: Tobie się nie podobała?
1: Nie, Mateuszowi się nie podobała, powiedziałem. Tobie. A mi się podobała. A tylko ja też jestem Mateusz, nie? To jest problem.
0: Tak, to jest ten problem. Okej, okay, no dobra. Na czacie Giger Andrus, Skipper Climbing, Jawor 87, Doniu, Dawid, Absyrtos Medea. Tak więc witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj witają się z nami słuchacze. Yo, yo, elo, siemanko. Ciekawe, kto skończył Sarosa. No...
1: Ciekawe.
0: 50-50, możecie obstawiać, kto mógł skończyć Sarosa. Bo jeden z nas skończył oczywiście, a drugi nie. Pewnie zapewne temu, któremu się nie podoba, to ten pewnie nie skończy, bo mu się tak nie podobało. Ale o tym w dzisiejszej audycji troszeczkę później. Dajcie, drodzy słuchacze, znać, w co wy się ostatnio zagrywacie. Bo niby sezon trochę ogórkowy, ale znowu, gdy Hubert łączył się po wyjeździe do Helsinek, do Finlandii, gdzie ogrywał przedpremierowo Sarosa, no to on był bardzo zachwycony tym tytułem. Powiedział wręcz, że to będzie chyba najważniejsza gra, jak nie tego półrocza, to w ogóle całego 2026 roku i to będzie bardzo ważny ekskluzyw dla Sony, tak więc... Duży tytuł właśnie za nami. Za nami też bardzo duży dodatek do Diablo 4, w który również grałeś, więc może troszeczkę opowiesz.
1: Tak.
0: Jak i taka gra, w którą mieliśmy zagrać, a nie zagraliśmy.
1: Czyli?
0: Ceramiczna gra od twórców...
1: Köln.
0: Studio Double Fine, czyli twórcy m.in. Psychonauts i ostatnio tej chodzącej latarni. Tak, była taka gra, w której chodziliśmy latarnią.
1: Tak było.
0: Dajcie znać, czy wy też graliście, bo przed nami dopiero ten tytuł, tak naprawdę.
1: O ile ktoś jeszcze będzie na serwerach.
0: Nie, no myślę, że jeszcze przez chwilę ludzie będą grać. Giger Andrus, nie wiem, czy to się nadaje chyba na audycję, żeby powiedzieć, tak więc
1: to może lepiej nie.
0: Powiem grzecznie, bez przesady, Saros jest wspaniały. Wiadomo, że Returnal był świeży, ale Saros to mega giera. Tak więc takie padają komentarze od naszych drogich słuchaczy. Mateuszu, powiedz, w co ostatnio się zagrywasz? No bo Saros będzie tym tematem. Dla mnie to też jest gra, z którą przede wszystkim spędzałem ostatnie dni. No ale może u ciebie coś jeszcze się tam kręciło w czytniku.
1: Zagrałem w sumie trochę w... Tylko kurczę, żebym nie zapamiętał tytuł tej gry. Shatter Steam Titanfall. Zagrałem w grę, która nazywa się Shatter Rush. I to jest tytuł, który dopiero na Steamie jest tylko dostępne takie demo, ale to jest pre-alpha. I to jest gra, której właśnie twórcy no ewidentnie chcą nam pokazać, że hej, robimy Titanfalla. Tak naprawdę. Multiplayerowy shooter właśnie, który zaczyna się od tego, jak wchodzisz do tego dema, że masz tutorial strzelania, biegania po ścianach, skakania, czyli dokładnie tak jak było w Titanfallach na początku gry, gdzie miałeś ten tak zwany gauntlet do przebiegnięcia, że tam się ślizgałeś i to było na czas i właśnie trzeba było tam trochę poparkurować, porozwalać cele i tu jest podobnie i faktycznie już w tym tutorialu było czuć, że to jest jak Titanfall, więc no bardzo jakby fajnie, że coś takiego powstaje. Gra, która wzoruje się na serii, która już nie powróci najprawdopodobniej, no bo jej nie chce kontynuować w ogóle Titanfalla, więc smutne, ale z drugiej strony powstają właśnie takie indie alternatywy. No tylko właśnie jednak czuć ten taki indie aspekt w tym, że to nie jest idealne, jeżeli chodzi o takie dopracowanie szczegółów, poruszania się, strzelania i tak dalej, to czuć, że to jest średnio budżetowa gra, ale naprawdę przyjemna, więc tylko problem jest taki, że gry multiplayerowe bez marketingu dobrego w dzisiejszych czasach, no może być problem z tym, jak już wyjdzie, bo to w tym roku ma wyjść pełna wersja i trochę się boję właśnie, jak to będzie wyglądało. No ale zobaczymy, ale w każdym razie każdy, kto ma komputer w miarę dobry, nawet nie taki jakiś super, bo to nie ma dużych wymagań, Shatter Rush może znaleźć sobie na Steamie, to jest za darmo dostępne. Open Pre-Alpha to się nazywa ta wersja, w którą właśnie grałem. A poza tym, jak już mówiłem o takich przedpremierowych rzeczach, to grałem też w grę Gods, Death and Reapers. Piękny tytuł w ogóle, absolutnie też nie marketingowalny uważam, bo zbyt długi i ludzie nie będą, chyba że to powstanie oczywiście skrócik, tak jak POE jest, to może będzie GDR. I to jest gra od studia Wolcen Studio. To studio zrobiło jedną grę w przyszłości, jak się można domyślić, ta gra to był Wolcen. I to był action RPG, czy też hack and slash w stylu Diablo z roku 2020, więc 6 lat temu zrobili Wolcena, który pamiętam, no był grą bardzo chwaloną, jeżeli chodzi o po prostu gameplay, że kampania była super, ludzie się cieszyli, a potem po kampanii endgame był po prostu źle zbalansowany, nie fajnie się w to grało, więc to tego typu produkcja była, gdzie fajnie się ją przechodziło, ale potem już gorzej. I ci twórcy postanowili, że hej, dobra, skoro umiemy robić ten styl walki, a niekoniecznie balans endgame'owy jak w Path of Exile, to weźmy tylko ten styl walki właśnie a la Diablo i wsadźmy go do gry, która będzie extraction, no nie shooterem, tylko extraction właśnie hack and slashem, extraction Diablo można powiedzieć. Bo gramy tutaj jakimś wojownikiem, który umiera i tam zostaje w praktyce pomocnikiem śmierci, można powiedzieć. Trafiamy do różnych jakby światów mitologii nordyckiej, tam ten Valheim, jakiś tam inny Heim, już nie pamiętam nazw konkretnych. I tam trafiamy na takie sporo otwarte mapki, gdzie musimy wykonywać różne cele, na przykład hej, pokonaj tylu wrogów takiego rodzaju, albo tam zrób to i tamto i wykonujemy właśnie takie wyzwania i potem jak je wykonamy, zdobędziemy jakieś przedmioty, loot, no to musimy teraz trafić do strefy ewakuacji, żeby spróbować wrócić do bazy. Więc dosłownie to działa tak jak Ark Riders, jak Marathon, tylko właśnie, że to jest gameplayowo niczym Diablo, tylko bardziej w sumie niż Diablo porównałbym to może do, sporo osób może kojarzyć V-Rising, taką gierkę z wampirami, bo ten system walki jest właśnie bardzo podobny do tego, gdzie tutaj w każdym meczu levelujemy od zera i to jest levelowanie takie właśnie, że dobra, zabijemy pierwszą grupkę potworów, możemy sobie odblokować jedną umiejętność, potem drugą umiejętność. Tak samo w sumie jak w League of Legends, o to jest dobre porównanie, nie? Że więc levelowanie w każdym meczyku jest na wzór właśnie LoL'a czy takich mob, ale gameplay jest właśnie jak z Diabolo. Więc przyjemna gra, której rozwój będę śledził, bo to jest fajny koncept, którego nie ma na razie. Wydaje mi się, że na Steamie, bo widzę na Steamie jest cały czas poproś o dostęp do testów, więc możecie sobie wejść na Steama Gods, Death and Reapers i chyba się do tego testu jeszcze dostać. Albo do przyszłych w każdym razie, bo premiera jest planowana na ten rok w pełnej wersji. Jest tu potencjał, tylko właśnie, i to ważne też, że to będzie też PvP, tak? Czyli faktycznie tak jak w Maratonie właśnie, czyli Ark Riders. Latamy sobie po tych mapkach, walczymy z potworami, zdobywamy loot, żeby wrócić do bazy, ale możemy też trafiać na innych graczy. Przy czym twórcy tu fajnie pomyśleli, że pierwsza mapa, na jaką trafiamy, w ogóle nie ma PvP włączonego. Możemy spotkać tam innych graczy, ale walki między graczami są wyłączone, więc można tylko współpracować, więc to jest w sumie całkiem fajny koncept, żeby tak jak ktoś nie chce na przykład w ogóle walczyć z innymi, to będzie grać tylko na tej jednej mapce przez cały czas, chyba tak to będzie wyglądało. No,
0: mieliśmy chwilową awarię streama, ale wiem, znowu jesteśmy, tak więc drodzy słuchacze, dajcie nam łapkę w górę, to na pewno nam pomoże, żebyśmy tutaj w te algorytmy dobrze się wpasowali. Dodatkowo, jeśli może odpaliliście nas na platformach mobilnych, to tam jest taka opcja podbij i też jakbyście mogli kliknąć, to będzie nam bardzo miło, tak więc łapka w górę, podbicie. No i oczywiście jest nasz czat. Już się witałem z częścią naszych słuchaczy, ale teraz pojawił się między innymi fan GTA, Daniel. I tutaj też zadałem takie pytanie, żebyście, drodzy słuchacze, podzielili się, w co wy ostatnio się zagrywacie i między innymi na przykład Giger Andrus gra w Pragmatę oraz w Sarosa, czyli jesteśmy tutaj na bieżąco. to tutaj jeszcze czekamy na kolejne odpowiedzi. No jeśli o mnie chodzi, no to tak jak wspomniałem, tylko Saros w ostatnim tygodniu.
1: Tak, jeszcze Absyrtus pisze, że w końcu gra w Cyberbuga 2077 i jak Pecio Assassin's Creed Unity.
0: O proszę.
1: Czyli to... ten fajny Assassin. Nie? Unity.
0: Taki po latach fajny, ale wtedy jak wychodził, to też niby fajny.
1: Jest,
0: ale
1: jest
0: też...
1: jakaś zbiorowa amnezja. Ostatnio tak. Widziałem... Dobra, powiem coś, bo ja odszedłem...
0: Ale grzecznie, ale odszedłem, grzecznie.
1: Dobrze, to nie jest podcast, nie będę przeklinał. Przeklinam na podcaście GN+, zapraszam, wrócę jutro o 20. Natomiast odszedłem z Twittera, nie?
0: No bo, tak.
1: I zauważyłem...
0: Zauważyłem też.
1: Zauważyłem poprawę bardzo swojej codzienności, nie? Po prostu przyjemnie się żyje bez Twittera. Ale na Blue Sky'u brakuje mi jednej rzeczy.
0: Bluzgu?
1: Nikt nie rozmawia o Ekstraklasie, nikt. Ja jestem jedyną osobą, która coś pisze, jakieś, wiesz, posty o Ekstraklasie. No trochę smutno. Więc postanowiłem założyć konto na Twitterze nowe, anonimowe, wiesz, że po prostu coś tam z Ekstraklasą i żeby o tym trochę popisać. I to jest jednak platforma zaprojektowana po to, żeby cię angażować w wojny jakieś tam, wiesz, ideologiczne i tak dalej, bo ja pisałem tylko o piłce nożnej, followowałem tylko ludzi, którzy pisali o piłce nożnej, a i tak jakby Twitter mi wypluwa treści niezwiązane z tym zupełnie, nie?
0: No tak.
1: Więc to jest... Nie polecam. I też już usunąłem tamto konto, bo się źle robi. I w każdym razie, na tym Twitterze przez ten moment, jak miałem to konto, zauważyłem taką zbiorową amnezję właśnie a propos Assassin's Creed Unity, że coś tam o, Assassin's Creed kiedyś, jak pięknie wyglądał, jak był cudowny w ogóle, fantastyczny. I to był klip z Assassin's Creed Unity. I to były takie profile typu True Gamer, coś tam TM, nie? O tak, dzisiaj tu już nie ma gier, bo są woke, czy coś tam, czy deweloperzy nie umieją optymalizować, nie? A przecież Assassin's Creed Unity, jak wychodził, był jedną z najgorzej działających asasynów, nie? I był za to bardzo krytykowany w recenzjach, na PC-cie źle działał, więc to jest takie zabawne, jak źle wspominamy, jak w sensie, jak inaczej pamiętamy gry, które wychodziły kiedyś.
0: No to też minęło sporo czasu, tak? Wtedy pamiętam PlayStation 4 i Xbox One, 30 klatek, jeśli było w Assassin's Creed Unity, to byliśmy w dobrym miejscu.
1: Tak, na PlayStation.
0: Bo tam potrafiło spaść do 14-15 FPS-ów, albo się zaciąć na chwilę. No ale też taka technologia to była, bo tam te tłumy tysięczne...
1: No ale żeby nie było, mi się ten Assassin i tak podobał, nie? Bo był po prostu bardzo asasynowy. Ale tak, słuchaj, ja proponuję, bo mamy sporo ludzi, którzy mogli przyjść dlatego, że Saros, nie? To no. Po prostu zróbmy tego Sarosa.
0: Już?
1: Dziś mamy mało kontentu na audycję. Nie kłamiemy, nie oszukujmy, nie będziemy was oszukiwać tutaj. Więc po prostu zróbmy sobie, pogadamy długo o tym Sarosie, nie? Za 20 no minutek czy coś.
0: Damy radę? Tyle?
1: Myślę, że tak. Okay. Tym bardziej, że potem ja powiem swoje 5 groszy o kampanii w Diablo 4 nowym dodatku, bo Paweł wiem, że mówił tydzień temu pewnie pierwsze wrażenia. To też nie chce się za bardzo powtarzać, nie? A za tydzień pewnie zrobimy recenzję taką już... Nie, za tydzień mnie nie ma. Za 2 tygodnie zrobimy recenzję, może endgame'ową też, bo chcę pograć w endgame w tym dodatku. A teraz, słuchajcie, mamy 2 skrajne opinie, znowu nie takie bardzo skrajne, ale z jego strony skrajna, z mojej taka bardziej, nie wiem, po prostu pozytywna na temat okay. Sarosa.
0: Ale to poczekaj.
1: Ja chcę ostrzec, to będzie ciekawe, bo to będzie spojrzenie na Sarosa, moim zdaniem, w moim odczuciu, bo ja znam już jego zdanie, to jest spojrzenie na Sarosa, osoby, która... Jakby wiedziała, czym jest ta gra, to by w nią nie zagrała, nie? Więc to będzie interesujące. Zapraszam serdecznie. Mateusz Zdanowicz, pozdrawiam.
0: Tak, tak to będzie, ale przed nami chwila muzyki i dopiero po tej chwili wrócimy do materiału o Sarosie.

0: No i wgramy na maksa, czas na... Kurczę. Nie recenzja, chociaż trochę tak, na materiał o Sarosie. Bo tutaj porozmawiamy szeroko i niekoniecznie może w niektórych momentach to będzie o samym Sarosie, tak mi się wydaje. Bo zacznijmy może od tego, że właśnie, kilka tygodni temu mieliśmy tutaj Huberta, CD Action, ale także i z Gramy na Maxa, który miał okazję pojechać i sprawdzić Sarosa przedpremierowo do siedziby twórców gry, Housemarque, tak?
1: Housemarque.
0: I naprawdę wypowiadał się w sposób, no, był podekscytowany tym tytułem, to po pierwsze. Opowiadał, że to jest w sumie kolejny taki krok tego studia, że to nie jest taki już typowy rogalik, że dużo tu będzie ułatwień dla tych graczy, którzy niekoniecznie w tą stronę spoglądali do tej pory, że też ta fabuła, ona będzie jednak grała kluczową rolę, że to nie będzie po prostu gra oparta o gameplay i przede wszystkim to gameplay, czyli ta rozgrywka dostarcza przyjemności graczowi. I słysząc te wszystkie rzeczy, czyli dla mnie najważniejsze, czyli historia w grze. Drugie, że to ten rogalik jest rogalikiem, ale no, on ma tyle ciekawych mechanik, tak jest poprowadzony, ma tyle rozwiązań, że w sumie pomyślałem, to może ogólnie będzie fajna gra, taka
1: normalna.
0: Taka normalna, nie? I to i jeszcze dodatkowo w tym wszystkim na sam koniec podsumowanie, że to będzie w ogóle gra, która może spokojnie kandydować do Game of the Year, do gry roku 2026 i że to na pewno jest praktycznie obok Wolverina, który nadciąga i o którym myślę trochę negatywnie na ten moment.
1: To jest obok Wolverina jedyny taki duży ekskluzyw Sony w tym roku. Nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, czy wy też na czacie mnie poprawcie, ale
0: chyba
1: Sony
0: tak.
1: Nie ma chyba innej takiej gry first party, nie? Bo nie liczę Death Stranding 2, który wyszło gdzieś tam chyba na peceta, tylko taka gra wewnętrzna od studiów Sony to jest jedyna, oprócz Wolverina tego, o którym mówimy w tym roku, więc tak, no, to akurat się zgadza, że wiesz, jedyna obok tego.
0: No i wiecie co? Jakby nic z tego się nie wydarzyło. W sensie żadna z tych rzeczy, która wydawała się ekscytująca, słuchając Huberta, bo ja nie chcę, broń Boże, tutaj rzucać, że Hubert mnie okłamał, mówiąc, że to jest zupełnie inna gra. Ja też czytałem zapowiedzi, ja też widziałem, co twórcy mówią, jak ta gra jest prezentowana, pokazywana i wydawało mi się, że to jest jednak ten moment, w którym powinienem sprawdzić. Tym bardziej, że to jest bardzo duża i ważna gra, jeszcze raz podkreślając. A jednak to było naprawdę poziomowe rozczarowanie od tego, jak ta gra się zaczyna. I gra się zaczyna bardzo miałko, w ogóle praktycznie nie tłumacząc, jakim my jesteśmy bohaterem, skąd się wzięliśmy, dlaczego tutaj trafiliśmy. Jesteśmy rzucani na początku mniej więcej, gra nam tłumaczy, co pod którym przyciskiem znajdziemy. Dochodzimy do jednego większego bossa, którego wydaje się, że praktycznie da się pokonać, ale w pewnym momencie, no, pewnie tak się wydarzy, że ciekawe, czy da się go pokonać. Pewnie chyba nie. Chyba to musi być tak, że musimy przegrać. No, ale zostajemy zabici, no i oczywiście się odradzamy. I to odrodzenie, to powiedzmy zmartwychwstanie, jest jakby główną osią gry, tak? Prawda? Umieramy i za każdym razem się odradzamy, ale przez ten czas, w którym gramy, pokonujemy przeciwników, zbieramy po prostu zasoby, które pozwalają nam w naszej bazie głównej rozwijać się jako postaci. Tylko gra w sumie nie tłumaczy nam, skąd się wzięło taki wielki, zwisający obelisk, do którego podejdziemy i naciśniemy przycisk, nie wiem, X albo kwadracik i tam mamy całe drzewko umiejętności. Dlaczego to jest w tej grze? Dlaczego powinniśmy rozwijać tą postać? Do czego to w ogóle będzie służyć? Ta gra zakłada z góry, że jest dla tych graczy, którzy grają w te roguelike'i, wiedzą, o co chodzi i nie muszą nic tłumaczyć, nie?
1: Tak, w skrócie mógłbyś powiedzieć, tak właśnie w dużym skrócie i uproszczeniu, że Saros ma fabułę. Można powiedzieć to na dwa sposoby, że albo Saros ma fabułę i narrację minimalistyczną, albo chyba prościej, bo więcej osób gra w Souls-like'i, nie? Że ma Souls-like'ową trochę fabułę Saros, czyli że to jest fabuła, którą i tak nie jest tak minimalistyczna jak w Returnal. Swoją drogą ktoś pytał cię na czacie, czy podobała ci się ich poprzednia gra. Nie wiem, czy w ogóle grałeś.
0: Nie grałem. No właśnie. Akurat to jest ten tytuł z dużych tytułów z PlayStation 5, w które nie udało mi się zagrać.
1: To ci się nie spodoba. Mówię ci od razu. Natomiast w porównaniu do Returnala, fabuła w Sarus jest podawana w taki sposób, w sensie też tutaj macie dużo takich subtelnych sygnałów, że się musicie domyślać jakichś rzeczy, że nie wiecie, o co tak naprawdę chodzi. Ale właśnie w porównaniu do ich poprzedniej gry są cutscenki, są postacie, z którymi gadamy normalnie, więc ta fabuła i tak jest bardziej taka normalna.
0: Tak,
1: nie?
0: Ale te postacie też za bardzo nie chcą nam za wiele powiedzieć, co się dzieje. Trochę są takie pasywno-agresywne, w sensie odczep się ode mnie,
1: trochę tak,
0: idź
1: bo my,
0: i zrób to
1: tak,
0: zadanie.
1: Tak, ale zauważymy, ta gra się zaczyna w takim momencie, że ty czujesz,
0: że wszyscy mają do mnie pretensje.
1: Tak, że na początku my nie trafiamy tak, że oni tu dopiero przybyli, są wesołą rodziną i potem się coś psuje, tylko my jakby jesteśmy wrzucani w środek jakiejś sytuacji i dopiero potem poznajesz, co się stało i dlaczego wszyscy są tacy nerwowi, nie? Więc to też jest takie, no... inny po prostu typ opowiadania historii, nie? Ale tak, warto też o tej historii powiedzieć, jak już tutaj jesteśmy, o co tu w ogóle chodzi. Wcielamy się w Arjuna, to jest żołnierz, który towarzyszy pewnej ekspedycji, a ta ekspedycja trafia na planetę, która się chyba nazywa Karkosa, nie pamiętam już nawet nazwy. No i trafiamy na tą planetę, no bo jesteśmy jakby wysłani przez korporację, jak to korporacja w science fiction, ona tam znajduje jakiś zasób, który będziemy wydobywać. I na tę planetę udało się przed nami ileś tam chyba trzy inne ekspedycje. Tak. No i coś się z nimi stało, więc my tam trafiliśmy tam dlatego, że musimy ich odnaleźć, tylko że nasz bohater ma jeszcze taki ukryty motyw, o którym nie przyznaje się za bardzo przed tymi swoimi znajomymi, że wśród tych zaginionych jest też jego chyba żona, chyba narzeczona, jakaś tam kochanka, ktoś taki, z kim on ma jakieś więzi, ją zdecydowanie chce odnaleźć, żeby z nią porozmawiać w jakimś stopniu. I to wiemy, to jest na razie wszystko, co wiemy na początku.
0: Najbardziej klasyczne podejście do tego typu historii, nie? Jakby setki różnych dzieł kultury były o tym, że kosmos, wysłaliśmy wcześniejsze ekipy i okazało się, że w sumie pragmata się tak zaczyna.
1: No.
0: Wysłaliśmy ekipę i nie ma z nimi kontaktu i teraz lecimy tam sprawdzić, co się dzieje. I dosłownie dostajemy grę tydzień po tygodniu, w której jakby oś fabuły obraca się wokół tego samego.
1: Nie, wiesz, to tutaj...
0: Ja rozumiem, że później zdaniem... coś się zmienia. Ja nie skończyłem tej gry i to podkreślam, ale tak. Nie skończyłem, bo jakby nie chcę się męczyć.
1: Powiedzmy konkretnie, odrzuciła cię po ilu...
0: Godzinach?
1: Po ilu regionach?
0: Nie, zakładam, że jestem w jednym regionie, ale już 3 godziny za mną.
1: Dobra, czyli warto zaznaczyć, że w tej grze jest... No takich większych regionów to może z 6, no nie wiem, czy te 2 liczyć, no 8 jest teoretycznie, nie? Więc jest tych regionów trochę. Więc to też pokazuje, no, że faktycznie to nie jest gra dla ciebie, nie z różnych względów, o których też powiemy gameplayowo.
0: Tak.
1: Dlaczego? Ale gameplayowo ja powiem na początek, że właśnie to jest, pod względem gameplayowym mnie uderzyło, jak zacząłem grać w Sarosa, że to jest Returnal 2.0, nie? To jest duchowy następca Returnala, taki oczywisty. No jasne, że widziałem gameplaye przed premierą, więc wiedziałem, że tak będzie, ale nawet zaskoczyło mnie to, że wow, gdzieś ta minimapka wygląda jak w Returnalu praktycznie, albo to w jaki sposób przemierzamy kolejne liniowe lokacje, które oczywiście jak umieramy i potem wracamy, one się trochę zmieniają. Są budowane z tych samych jakby klocków, można powiedzieć, że nie są totalnie generowane losowo za każdym razem, ale trochę są inne. Nawet to samo jak w Returnalu mamy takie, że idziemy dobra główną tam ścieżką, która prowadzi nas w końcu do bossa ostatecznie, ale tutaj mamy czerwone drzwi na minimapie, ojej, możemy je jakoś otworzyć, jak chcemy, żeby znaleźć jakąś znajdźkę, więc to bardzo podobne jest to, co było w Returnalu, tak samo jak znajdowanie znajdziek, upgrade'ów, nowych broni, na które możemy sobie wymienić albo nie wymienić. To też działa tak samo jak w Returnalu, czy zielone kółeczka leczące, nie? Więc to dla mnie było takie, nie powiem, że zaskakujące, ale takie, no wow, to jest aż tak jak Returnal, nie? Tak samo unik działa tak samo jak w Returnalu, walka, gdzie jest bardzo podobna, też używanie broni właśnie, że jest ten po prostu bullet hellowy klimacik, więc dosłownie można by to nazwać. Jakby to robiło inne studio, po wielu latach to by się nazywało właśnie duchowy spadkobierca Returnala, bo jest tak, tak podobne. Ale są pewne różnice. Zanim powiesz, dlaczego ci się gameplay nie podobał, to ja powiem, że taką główną różnicą dla mnie w gameplayu jest obecność tarczy, która jest pod... Jak przytrzymacie sobie uderzenie, to macie tarczę taką, która pochłania pociski wrogów, niektóre pociski, bo tylko niebieskie, i dzięki temu sobie generujecie moc specjalnej broni. I tego gra za bardzo nie tłumaczy. Tu miałeś rację, że to jest aspekt, który jest tłumaczony za późno, moim zdaniem.
0: Gra ogólnie niewiele tłumaczy. Dlatego jest taka soulsowa.
1: To też prawda. Natomiast, więc trzeba się nauczyć. Pierwszy boss pierwszego świata jest takim skill checkiem, że musimy faktycznie, jak już zaczynamy łapać, że a dobra, to ja muszę tej tarczy używać faktycznie w tych momentach, to potem po paru próbach już jest łatwo, nie? To na tej zasadzie gra tak jak jakiś Souls-like, gdzie odkrywacie, na przykład, nie wiem, w różnych Soulsach gracie na rolowanie i nagle odkrywacie, że jednak parowanie trzeba stosować w tej walce i a dobra, potem już łatwo idzie, nie? Więc na tej samej zasadzie działa tutaj. Więc tarcza to jedna rzecz, która odróżnia to od Returnala, a druga to jest taka trochę większa jednak przystępność niż w Returnalu, bo jak umieramy, zdobywamy zawsze taką walutę w trakcie eksploracji, którą potem możemy wydawać w drzewku talentów i to są talenty takie pasywne, nie? Że tu sobie zwiększamy to, tu zwiększamy tą umiejętność związaną z życiem, z tarczą albo z bronią, z amunicją, nie? Bo to jest tak naprawdę trochę z kolorkami, bo tak to nie tłumaczy wprost ta gra tak dosłownie, wiesz, co to jest ta umiejętność, jakaś tam determinacja, coś tam, ale są kolorki, nie? Czyli masz zielony, no to jasne, to jest ze zdrowiem związane, nie? Niebieski jest związany z tarczą, więc tak można się domyślać.
0: Ale później jeszcze mamy takie obeliski, które niektóre możemy na przykład przyciskiem rozwalić i z nich coś wyskoczy, a niektóre kluczem, nie. A później okazuje się, klucza. Że potrzebujesz klucza, ale czasem tak. Masz klucza, a nie możesz tego otworzyć. I w sumie nie wiadomo dlaczego, bo gra ci tego nie tłumaczy. Ja wiem, że też są takie irytujące dla mnie rzeczy, takie podstawowe w roguelike'u, że po prostu umieramy i nie mamy nic i zaczynamy od początku i naszą tylko jakby zaletą tym, że jesteśmy dalej w tej rozgrywce jest to, że oczywiście mamy doświadczenie w swojej głowie, co należy zrobić, czego unikać, ale też rozwijamy tą swoją postać. Tylko, że w Sarosie ja za bardzo nie widziałem wpływu. Bo rozwijałem drzewko na przykład całą lewą stronę, związaną z witalnością. I chciałem zobaczyć, czy to jakoś wpływa na to później, jak ja gram w tą grę i czy faktycznie mam jakąś przewagę, że dłużej mogę pozostać żywym. I ja tego nie widziałem. Później zacząłem w te umiejętności, które polegają na tym, żeby więcej pozyskiwać tych różnych zasobów, mniej ich tracić, ale nadal to na gameplay może w takim krótkim okresie, jak 2-3 godziny, no to może to nie powinno działać. No ale to nie jest tak, że ja odblokowałem jedną, dwie czy trzy umiejętności, tylko czy tam rozwinięcie postaci, tylko to było tego 5, 6, 7, 8. I ja mam z tym problem, nie?
1: No to są małe, na początku to są faktycznie małe wartości tych pasywów. Tym bardziej, że no jednak to jest nadal roguelite, nie? Czyli, że nadal rozwój postaci postępuje przede wszystkim w trakcie jednego runu jakby, nie? Czyli chodzi o to, co zdobywasz z tych właśnie różnych skałek, które rozwalamy, żeby zdobywać z nich te upgrade'y, nie? Więc to jest jedna rzecz, a później po pokonaniu, nie pamiętam którego bossa, czy to w drugim świecie, czy w trzecim, dochodzi nam jeszcze jeden ważniejszy system rozwoju postaci, czyli takie modyfikatory, to się nazywa dosłownie modyfikatory, i one już są bardziej konkretne, na przykład masz więcej czasu na przeładowanie, to idealne, nie, że ten pasek takiego przeładowania idealnego jak z Gearsów ci się powiększa dwukrotnie na przykład. I to są takie modyfikatory, które możesz sobie ustalać jak chcesz, bo ich jest tam kilkanaście, tylko że one sprawiają, że taki wskaźnik, masz taką dosłownie no, wskaźnik jak w jakimś w baku, czy tam wskaźnik prędkości. I on się przechyla w jedną stronę, jak ty sobie ładujesz te pozytywne modyfikatory i potem musisz to zbalansować negatywnymi modyfikatorami, że pogarszasz sobie jakby postać, żeby to jakby się zbalansowało. Więc to jest taki dodatkowy system rozwoju, ale w ogóle twórcy tu zaproponowali coś ciekawego, czyli takie ułatwienie, którego nie było w Returnalu, nie było aż takiego ułatwienia, które tu jest. Możesz sobie zablokować w ustawieniach, w opcjach właśnie ten balans tych modyfikatorów, że możesz sobie zdać same pozytywne. I to sprawia, że gra jest naprawdę łatwa. Więc kto wie, jakbyś doszedł może do tego momentu, to byś potem może zobaczył i może by ci się inaczej grało, ale też trzeba się przemęczyć, nie? Więc nie, no, nie wiem, czy to...
0: Może jeszcze spróbuję, no bo na przykład nie wiedziałem, że muszę właśnie używać tej tarczy, żeby naładować sobie tej mocy, bo to też nie było wyjaśnione w grze. Tak samo w grze nie było wyjaśnione pewnej jednej rzeczy, w której w pewnym momencie dostawałem dużo obrażeń, no i mam klasyczny wskaźnik życia, który się zmniejsza i no, jako że to jest roguelike, raczej praktycznie nie, nie mamy opcji uzdrowienia się, ale czasem trafią nam się zielone takie kuleczki, które troszeczkę minimalnie ciut nam dają tego życia. Ewentualnie jedna duża kula w połowie poziomu, która jakby trochę nam resetuje i mamy trochę oddechu.
1: Tak.
0: No ale miałem tak, że praktycznie do końca zaszedł mi ten pasek, ale później bardzo agresywnie zacząłem grać, bo mówię, już nie mam tego życia, co mi pozostało. I nagle ten cały pasek zrobił się złoty. I co to oznaczało? Nie wiem. Co to oznaczało, Mateuszu Zdanowiczu,
1: który
0: skończyłeś grę? Bo gra też mi nie powiedziała, dlaczego nagle mój pasek jest złoty. Myślałem,
1: to jest system,
0: kurczę,
1: to jest
0: może
1: system
0: mam jakiś super moc.
1: To jest
0: nagle
1: system adrenaliny.
0: To mi wróci.
1: On ci wzmacnia trochę postać, ale on nie sprawia jakby, że wiesz, jesteś nieśmiertelny czy coś, nie? Więc to jest takie wzmocnienie,
0: słabe,
1: które nie jest związane z życiem.
0: Okay.
1: I potem sobie też to możesz rozwijać w drzewku talentów. Król Sucharów pyta, czy lepszy od Hadesów. Kurczę, nie wiem, bo to jest inny rogalik, nie? Tak jakbyś zapytał, czy jest lepszy od Slay the Spire. Moim zdaniem nie jest lepszy od Returnala, bo mi się bardziej podobała jednak właśnie ten minimalizm i klimat w Returnalu. Ale gameplayowo jest naprawdę tak samo dla mnie przyjemne jak Returnal, nie? Czyli to nadal jest strzelanka, która jest przede wszystkim tym połączeniem takiej zwykłej strzelanki z bullet hellem. Czyli tu nie ma modelu strzelania, który jest jakiś taki, że ty czujesz tę broń jak w Call of Duty, czy w Doomie, czy w Halo, czy w Destiny. Tylko każda broń jest jednak takim przede wszystkim narzędziem do wypluwania pocisków setek tysięcy we wrogów i oni w ciebie też. I tu nie ma amunicji, bo to się regeneruje automatycznie. I tu chodzi o to, żeby po prostu cały czas się poruszać, skakać, unikać i też unikać jednocześnie tych setek pocisków wrogów, które w nas lecą. Więc taki typ gameplayu ja bardzo lubię, no bo ja w ogóle bardzo lubię to studio i każdą ich grę bardzo lubię. Moją ich ulubioną grą jest w ogóle Nex Machina, a nie Returnal.
0: No okej, ale czy to są jakieś argumenty? Sorry, że ci przerywam, ale
1: to się dla mnie jest, że mi się podoba, nie? Więc
0: no ale to wiesz, to takie subiektywne. Zauważyłem się i mi się podoba. No
1: wszystko
0: to,
1: tak
0: ale
1: jest
0: to nie ma sensu, nie? Jakby rozumiem koncepcję i gatunek, to z tym nie będę się bił, tak? Ale to wszystko, co mówię, może nie miałoby znaczenia, gdyby właśnie no, ten rdzeń rozgrywki był w miarę ciekawy. A tak naprawdę tutaj mamy strzelanie, którego nie czuć. Ten tak zwany gameplay, ja nie czuję tych wszystkich pocisków, które są wystrzeliwane z mojej broni. Może przy tej takiej krótkiej, bardziej shotgunowej trochę bardziej, ale w tym takim szturmowym tej broni to w ogóle tego nie czuć. A co gorsze, przeciwnicy głównie zachowują się w taki sam sposób. Po prostu lecą na nas i próbują wystrzelić jak najwięcej pocisków. Różnego rodzaju, czy też tych niebieskich, czy też tych żółtych. A mocniejszy przeciwnik to po prostu przeciwnik, który ma więcej życia, ale robi to samo, ewentualnie doskakując, uderzając ręką lub też wypuszczając specjalną salwę tych, nie wiem, żółtych na przykład pocisków, które się rozchodzą.
1: No, potem to ma różne znaczenie, bo na przykład jedne pociski niebieskie możesz absorbować, przez żółte już nie możesz absorbować, musisz unikać. Potem są jeszcze czerwone pociski od trzeciego chyba świata, które w ogóle są śmiertelne. I właśnie no tak. To jest specyficzne, jakby mi się wydaje, że ten model strzelania jest zrobiony w taki sposób. W sensie, nie wiem, ja tego nie odczułem, że on nie jest przyjemny, nie? Więc mi trudno tutaj nawet jakoś skontrować ten argument. Subiektywne to jest po prostu, wydaje mi się, nie? Że po prostu, no nie wiem.
0: Za dużo jest monotonii w tej rozgrywce, bo okej, ja gram, umieram, bo to jest clue rozgrywki, żebym ja umierał, uczył się, rozwijał postać i dzięki temu, że ciągle będę to robił, ale w sumie ciągle jestem w tym samym miejscu, do tych samych przeciwników dochodzę i na tym samym umieram, ale w pewnym momencie przekroczę ten Rubikon, gdzie będę miał już taką postać, że bez problemu to pokonam i idę dalej. I na tym polega ta gra. Nie kłócę się z tym. Fajne jest to, że twórcy pokusili się, że za każdym razem, no jednak ta mapa jest trochę losowa. Są kluczowe jakby jej elementy, gdzie faktycznie jest jakby połowa poziomu, czy też następuje to zaćmienie, czyli taki gimmick tej gry, tak? Gdzie nagle robi się wszystko trochę ciemniej, świat się robi czerwony, krwisty, ale też ci przeciwnicy są bardziej wytrzymali, bardziej agresywni i to jest fajne, ale znowu schemat jest ten sam. Musimy gdzieś doskoczyć, pokonać kilku słabszych przeciwników, później jeden miniboss, później drugi miniboss, później większy boss i później mamy cutscenkę i później wracamy pewnie do bazy i znowu to samo. Tak. I to jest ta monotonia, nie? Bo to jest w sumie robienie ciągle tego samego, licząc, że coś się zmieni. Czyli to jest, jak powiedział jedna z bardzo ważnych i ciekawych postaci w Far Cry 3, to jest definicja szaleństwa. Robić w kółko i w kółko to samo, licząc, że będzie to miało inny efekt.
1: No ale też warto tutaj zaznaczyć...
0: Czyli Saros jest dla szaleńców.
1: Tak, że to jakby nie grasz w rogaliki za bardzo, nie? Warto to podkreślić, że jednak no...
0: Ale czy nie da się zrobić rogalika, który będzie na tyle ciekawy?
1: No ale to zawsze będziesz mieć powtarzalność, bo zawsze trzeba dużo umierać, zawsze jest ta meta progresja, która trwa i przecież w Hadesie 2, zanim tam gdzieś dotrzesz do jakiegoś tam bardziej konkretnego etapu, to w 3 godziny to tam nic nie zrobisz, nie? Więc, no więc to o to chodzi. Czy dlatego nie wszyscy lubią ten gatunek. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? System rozwoju, powiedzieliśmy, bronie, brakuje mi trochę broni, bo w całej grze jest broni 5, tylko to jest tak, że to są jakby typy broni, nie? To znaczy macie pistolet, ale to tak naprawdę są 3 różne pistolety, bo każdy ma trochę inny strzał i inny strzał alternatywny. Karabiny są też 3, że jest szturmowy, jest inteligentny, smart, że pociski trochę się naprawdzają na wrogów. I dopiero od drugiego świata jest shotgun, a potem jeszcze mamy takie bronie, które są bardzo fajne w sumie wizualnie i też nietypowe, więc nie będę tu ich spoilował. Ale mimo wszystko brakowało mi jeszcze dodatkowo jednego typu broni chociaż. Więc trochę szkoda, że się nie pokusili o to. No i właśnie tak jak mówię, Returnal jeszcze jednak bardziej mi się podobał pod względem narracyjnym, bo tutaj jest trochę tej tajemniczości i niedopowiedzeń, a trochę tych cutscenek i takiego wprost podawania tej fabuły, więc ja już wolę albo tak, albo tak. Więc jakoś, nie wiem, Returnal po prostu bardzo bardziej ze mną zostało fabularnie, nie? Jeżeli chodzi o taki klimacik też. Natomiast jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, to chyba możemy tak się bardziej zgodzić, nie? Że jednak jest ta gra... No świetna, wygląda świetnie, jeżeli chodzi o... Tak, o to też to jak prawda. Działa na zwykłym PS5, nie? Bo tu 60 klateczek, niezachwiane, więc naprawdę jestem tutaj
0: ale
1: zadowolony.
0: Ale też, gwoli ścisłości, za dużo... Ten świat wygląda ładnie, ale głównie to są takie krajobrazy gdzieś daleko. Tutaj, gdzie ty masz tą rozgrywkę, to są jakieś, no przynajmniej w tym pierwszym biomie, nazwijmy to, w którym ja grałem i spędziłem te kilka godzin... To są głównie skały obrośnięte czerwonym mchem. I to, co dzieje się więcej, to po prostu jak dużo gra wygeneruje przeciwników, bo oni są tacy sami.
1: Nie są tacy sami, no bez przesady. No jakby, come on.
0: Ale wiesz, są różne rodzaje podchodzisz wrogów. I masz 20 latających tych samych, jeden wyglądający jak wielki tygrys i 4 niby ufolutków, jakbyś sobie wyobraził w latach 60 ufolutków, że są w takiej kapsule i sobie latają.
1: No to jest dużo. I każdy z nich jest animowany, wiesz, w czasie rzeczywistym i tak dalej, i tak dalej. To ma znaczenie wszystko.
0: I czwarty rodzaj to jest przeciwnik typu wieża rozstawiona.
1: Tak, a potem oczywiście tych wrogów jest więcej w kolejnych regionach i tak dalej.
0: Pewnie tak.
1: I te inne regiony są też, każdy region jest trochę inny, bo na przykład drugi świat jest taki, jakbyście chodzili po statku kosmicznym z obcego.
0: Nie irytuje cię ta trudność, która polega w sumie na tym, że gra tylko daje więcej przeciwników i tyle? Jakby ci przeciwnicy nie wszyscy zawsze. Tak samo się zachowują. Zbliżają się do ciebie. Im więcej jest ich, tym bardziej wpadasz trochę w panikę, bo musisz bardzo nagle, bardzo, bardzo dużo różnych tych... nie wiem, naboi, tych pocisków unikać. Nie?
1: Ja to o to chodzi, bo muszę priorytetyzować, którego pierwszego zabić, gdzie uciec, jak się schować. Jakby takie piękno tego gatunku, nie? To jest w końcu właśnie bullet hell.
0: No nie wiem, ja po prostu chyba liczyłem na to, że więcej tam różnorodności będzie, ale takiej ogólnej, nie? Że tam coś więcej będzie się działo, niż nie. W sumie idziemy do przodu, pokonujemy
1: przeciwników, walczymy, czasem skaczemy.
0: Skaczemy.
1: Bo też niektóre regiony, w pierwszym jest najwięcej walki, w innych regionach jest tak, że na przykład są duże fragmenty zręcznościowe, z takimi, że unikasz laserów, są też tak, wiesz, jest pierwszy region jest taki dosyć spokojny. Pierwszy region tutaj przypomina ten pierwszy region z Returnala. Natomiast Król Sucharów, że jak ktoś, kto nie gra w rogoliki, może oceniać rogolika, dlatego Mateusz nie będzie może oceniał, nie wiem. Natomiast chodzi o to, że to jest mainstreamowa gra PlayStation, tak, exclusive PlayStation, więc teoretycznie w sklepie może sięgnąć po nią ktoś, kto nie zna gatunku w ogóle rogalików.
2: Na przykład.
1: I takie osoby też słuchają na przykład audycji Gramy na Maxa, tak. Radio Free.
0: I to nie jest gra dla was.
1: To słuchajcie. Nie jest gra dla was, jeżeli oczekujecie właśnie liniowej, fajnej strzelanki fabularnej, nie?
0: Wydaje mi się, że ta gra jest...
1: Niektóre trailery były tak, w sensie jak ktoś nie zna, nie siedzi w tym, to niektóre trailery były tak konstruowane tej gry, że o, fabułka, tu strzelanie, tu coś tam, nie?
0: No, tak, tak, dlatego ja chciałem zagrać w to, nie? Na szczęście jakby my dostaliśmy do recenzji, więc trochę nie czuję się aż tak mnie to serce nie boli, że wydałem swoje pieniądze, tak więc tutaj od razu możemy powiedzieć, że dziękujemy dystrybutorowi za dostarczenie kopii do recenzji i możliwość sprawdzenia tej gry i powiedzenia wam, że tak, jeśli lubicie Soulsy, Dark Souls i tak dalej, pewnie jakieś elementy znajdziecie tutaj, które tak. wam się spodobają. Jeśli lubicie rogaliki, też na pewno wam się ta gra w pewnych aspektach spodoba.
1: Tak, tak.
0: Chociaż sądzę, nawet gdybym to lubił, ta gra dużo robi rzeczy takich... Chciałbym więcej.
1: Tak, ja się też, bo w ogóle król sucharów, sorry, faktycznie powiedział odwrotność tego, co ja, że może oceniać, tak, tak. Ale i tak wyszło dobrze, bo wytłumaczyliśmy, o co nam chodzi z zamysłem w ogóle tej dyskusji. I też ja się chcę odnieść do tego, że gra mało tłumaczy. Ja się zgadzam z tym, że na początku gra faktycznie mało tłumaczy. Ja sam z tą tarczą, dopiero przy czwartym podejściu do głównego bossa sobie zdałem sprawę, że dobra, ta tarcza to nie jest coś opcjonalnego, co mogę, jak mi się chce, grać pod tarczę, a nie pod unik i używać. Tylko jakby, no... Też byłem
0: jest obowiązkowa
1: taki,
0: praktycznie.
1: Też byłem taki troszeczkę, a dobra, okej. Okay. I potem dopiero gra ci to tak tłumaczy bardziej wprost. Później, co jest trochę dziwnie, jest ta gra dziwnie skonstruowana, ewidentnie z myślą o ludziach, którzy już grali dużo w Bullet Hell, rogaliki i nie tylko.
0: O też hardkorowych graczach, których
1: tak, ale też na przykład,
0: wbrew pozorom nie jest dużo.
1: Zgadzam się z tym, że statystyki, które tutaj mamy, też musimy się dokopać, żeby znaleźć wprost wyjaśnienie, co robią, więc tu też się zgodzę. Więc bo też tam ktoś na czacie mówił, że o, to gry muszą tłumaczyć wszystko za rączkę, to nie o to chodzi, nie? Bo to nie jest ten sam poziom, że to nie chodzi o to, że gra nam nie daje, nie pauzuje i wielką czcionką wszystko tłumaczy, jak mamy chodzić, tylko faktycznie niektóre informacje są podawane zbyt zdawkowo, na samym początku, przez pierwszą tam godzinę czy dwie, nie? I co jeszcze?
0: No wprowadzenie do systemów jest bardzo ważne. No, myślę, że nie mógłbym narzekać, nie miałbym nawet takiego prawa, gdyby mi zostało powiedziane, co mam tu robić konkretnie, nie?
1: No, ale tak mówiąc, podsumowując, jeżeli wam się podobał Returnal, to spokojnie wam się spodoba Saros, bo ja tak mam, tylko mówię, troszkę mi się bardziej klimacik Returnala podobał, dlatego jak dla mnie Returnal to było 9 na 10, na PC-cie, bo tego niestety na PC-cie chyba nie będzie, nie? Bo Sony, przypomnijmy, że no według tych nieoficjalnych informacji Sony odchodzi od publikowania swoich ekskluzywów singlowych na PC-cie, co mnie bardzo smuci, bo ja szczerze mówiąc kupiłbym PC-tową wersję w ciemno Sarosa, nie? Bo wiem, żeby mi się lepiej grało, bo w Returnal mi się lepiej grało. Nawet jak grałem teraz w Sarosa na PlayStation, no to miałem tak, kurczę, ale by to się przyjemniej grało, jakbym grał na myszce i klawiaturze. A też dajmy znać, w sumie powiedzmy, że ten DualSense też fajnie zrobiony jest. Ten takie mikrowibracje, takie bardzo subtelne wibracje. No bo nie każdy ekskluzyw na PlayStation 5 fajnie wykorzystuje haptyczny feedback. Nie każdy.
0: No,
1: ja często tego nie zauważam.
0: On jest kluczowy tutaj, nie?
1: Ja czasem to wyłączam w ogóle. Ostatnią grą, w której to było fajnie zrobione, był Astrobot moim zdaniem, gdzie faktycznie było to fajnie czuć.
0: No, to była pokazówka wręcz.
1: No właśnie.
0: Ale tutaj
1: i
0: na
1: tu
0: przykład
1: też jest podobnie.
0: Każda z broni ma jakby dodatkowy tryb strzelania. Jeśli wciśniecie w odpowiedni sposób...
1: Do połowy.
0: Spust, tak? Do połowy. I to oczywiście jest to... Macie ten feedback tego, jak bardzo musicie nacisnąć i czujecie ten opór, więc...
1: No trochę jak w Spider-Manach też było tak, że...
0: To jest bardzo dobrze zrobione. Tak więc... No, ja jestem rozczarowany, bo myślałem, że jednak będzie to coś innego. I trochę inaczej była ta gra też zapowiadana i trochę inaczej o niej mówiono. Na pewno gracze hardcore'owi, fani studia, fani tego typu gier nie będą zawiedzeni.
1: No
0: ale jednak było mówione, że tutaj ma być ten jakiś taki gimmick, jakaś opcja taka, która sprawi, że połączymy te dwa światy. A mi się wydaje, że ta gra jest wręcz elitarnie jakby tak pomyślana, że ona tylko ucieszy koneserów, tak? I to, w sensie, nie podoba mi się jakby ta satysfakcja z grania w gry, która wynika z tego, że tej elitarności, że ja zrobiłem tyle monotonnych i bezsensownych rzeczy, i mi się udało coś przejść, więc ja teraz czuję się lepiej i ta satysfakcja wtedy się wybija i ja o tej grze mówię dużo lepiej niż faktycznie ta gra
1: ale
0: się prezentuje.
1: Nie, nie zgadzam się z tobą, bo ty teraz wychodzisz...
0: Ale tak ogólnie
1: od samego początku wychodzisz z takiego super subiektywnego założenia, bo używasz słów, że dobra, męczyłem się, grałem coś monotonnego i bezsensownego, a dla tej osoby to nie jest monotonne, nie? Nie jest bezsensowne, to tu się zaczyna różnica, nie?
0: No tu się zaczyna różnica.
1: Dla mnie właśnie to nie jest monotonne, takie powtarzanie tego samego, nawet jakby tam nie było żadnych upgrade'ów.
0: Ja rozumiem po prostu pewien schemat. Tak samo było na przykład w Kingdom Come Deliverance 2. Gra, o której mówiliśmy w tamtym roku praktycznie gra roku, no, ale przez pierwsze kilka, a nawet kilkanaście godzin, to była gra monotonna, to była gra, z którą się męczyłem. Ja nawet nie wiedziałem, że mogę mieć konia, chodziłem wszędzie na piechotę. Ja po skończeniu gry się dowiedziałem, że tam jest szybka podróż, nie? Jakby to jest tak samo.
1: To podziwiam do dziś.
0: No. Ale widzisz, po tych kilkunastu godzinach to, że dopakowałem i byłem praktycznie rycerzem, sprawiło, że jak później grałem, to się czułem...
1: Ach, no tak, tak. Ale to
0: ja
1: jest...
0: doszedłem do tego. Ale
1: to są
0: ten
1: inne
0: system
1: typy,
0: progresji.
1: Ale to są inne typy gry, nie? Bo co innego, jak jest liniowa gra, albo nie liniowa, coś innego, czym innym jest gra taka, w której mamy fabułę, postępy, normalnie świat, gdzie mamy różne lokacje i to jakby tak bardziej jest... No progres mamy taki typowy, jak w typowej grze wideo. A czym innym jest gra typu... No właśnie rogalik, nie? Gdzie masz w naturę tego gatunku wpisane powtarzanie tych samych lokacji na przykład, nie? Od zera. No, więc jakby nie da się porównać. Natomiast analog, mówisz, coś tam spotkał się, że jest za łatwo. Nie, jest troszkę łatwiejsza ta gra niż Returnal. Albo inaczej, jest bardziej przystępna, bo mówię, na przykład macie portale z bazy do każdego nowego odblokowanego biomu, nie? Nie było czegoś takiego w Returnal. Można było pewne skróty tam wykminić, ale teraz mamy po prostu, hej, otwieram sobie portal do trzeciej lokacji, nie z bazy, jak chcesz, i wchodzisz. Są takie, że albo to drzewko talentów takich pasywnych, to też jest lekkie, takie bardziej przystępne niż system rozwoju, który był w Returnalu. Czy właśnie to, co mówiłem o tej opcji w ustawieniach, która pozwala wam naprawdę sobie ułatwić grę, ale to jest opcjonalne, nie? Więc jeżeli chodzi o samą walkę i takie na domyślnym poziomie trudności przechodzenie tej gry i walkę z bossami i tak dalej, to nie jest łatwe, nie jest za łatwe na pewno, więc to tu spokojnie. Więc tak, moim zdaniem to jest dobry rogalik tego typu, to jest bullet hellowy rogalik, więc trzeba też lubić ten bullet hell, więc najłatwiej to porównać do Returnala. Dla mnie to jest 8 na 10, jak mam wystawić ocenę, bo nie zachwycił mnie aż tak jak Returnal, bo jednak to jest, nie ma też tego poczucia świeżości, co było w Returnalu dla mnie, ale no mega przyjemne, nie? I mówię, tak kupiłbym w ciemno PC-tową wersję, jakby wyszła, więc Sony może jeszcze dla mnie może wyda na Steamie.
0: Ja nie wystawiam opinii, ale tylko powiem, że no zdecydowanie, jeśli nie jesteście fanami rogalików i nie jesteście fanami tego typu rozgrywki, o której ponad pół godziny już rozmawiamy,
1: no i dobrze, bo
0: to naprawdę
1: nie mamy...
0: nawet nie próbujcie w to grać, bo tylko się zdenerwujecie. Będziecie czuli jakby taki bezsens swojego żywota growego, który ja poczułem naprawdę. Dobrze, tak więc... Ty przyszedłeś grę, tak więc od ciebie ocena 8 na 10, a zarazem to i ocena Gramy na Maxa, tak więc 8 na 10 od Gramy na Maxa dla Sarosa.

0: No i wracamy do Gramy na Maxa. Tutaj jeszcze pytania na czacie. Na przykład Analog pisze, czy ta gra to dla was Double A czy Triple A?
1: Nie, no Triple A.
0: Przypomnijmy, Double A dla tych, którzy włączyli radioodbiorniki i nie wiedzą, o co chodzi. Double A to są takie gry średnie, takie, co mają nie za wielki budżet. To nie są takie wielomilionowe korporacje, tylko to są takie średnie przedsiębiorstwa.
1: No, a AAA to właśnie duże gry z dużymi budżetami. Tylko dla mnie jest problem z takim rozdziałem, no bo zobaczcie, że czym innym jest gra ze średnim budżetem od studia first party Sony, nie? Jak Saros na przykład, czy Returnal, no bo wiadomo, że to nie są budżety na skalę Spidermana, tym bardziej, że oni to robią w Finlandii, więc zakładam, że jeszcze mniejszy budżet mają, niż by to robiło studio z Los Angeles, na pewno, z 3 razy mniejszy. A czym innym są gry AAA, które wydaje, nie wiem, THQ Nordic i to robi jakiś studio z Hiszpanii, Gothic Remake, nie? Czy takie gry, w których widać, że nawet ci deweloperzy nie są do końca jeszcze mistrzami w swoim fachu, nie? I to czujesz, jak grasz w te AAki niektóre. A właśnie Saros jednak, jak to robią już mistrzowie w swoim fachu i to wygląda pięknie, brzmi pięknie i to nawet głupio nazywać to AA-em, nie? Więc dla mnie to jest jednak wysokobudżetówka. Na standardy takie fińskie, no, europejskie.
0: Rozmawialiśmy o tym, że to jest najważniejszy tytuł PlayStation, więc tak też głupio powiedzieć, że mała gra indie na przykład, albo AA było najważniejszym tytułem w tym roku.
1: Ale też to nie jest gra na 10 godzin, nie? Tak jak tu czytam, bo to jest gra... Mi zajęło przejście do ostatniego bossa, pokonanie ostatniego bossa po raz pierwszy 16 jakichś godzin. No a potem grasz jeszcze, bo masz kolejne tajemnice. To tak samo jak Returnal, nie? Też grałeś dalej i dalej, żeby odkrywać kolejne warstwy tej narracji. Więc to tak z każdym rogalikiem, bo teoretycznie Hadesa też możesz przejść krótko, dobra, szybko. A... Hadesa możesz przejść no parę godzin, jak masz skilla. Raz i nara.
0: 16 godzin to jest łącznie, ale ten... Jeden run, który musiałeś zrobić jakby od początku gry do końca.
1: No nie miałem stopera, ale to nie wiem, z godzina niecała może?
0: Okej. Okay.
1: Wiesz. No. Bo potem też się uczysz omijać. Pamiętaj, na przykład niektórych wrogów w ogóle możesz omijać. Też się tego szybko. Bo niektóre lokacje są takie, że zamykać się z nimi w pokoju.
0: No tak, tak, tak.
1: A niektóre takie, że nie. I możesz po prostu omijać niektórych wrogów.
0: A później to...
1: Tym bardziej, że są te portale, o których mówiłem, że to też jest trochę szybciej niż idzie niż w Returnalu. Ale w każdym razie, tak, uważam, że cena jest trochę za długa. Za duża, ale to już ceny tych gier, to dajcie spokój w dzisiejszych czasach.
0: No długa też może być, jak ma dużo groszy po przecinku. A ja jeszcze... Czekaj, bo była ankieta, czy zagracie w Sarosa i w sumie bardzo wyrównany pojedynek. 40% tak, 40% nie. No i 20% to ci moi kamraci.
1: Okay.
0: To tak. Nie mój gatunek.
1: Brzydkie słowo. Natomiast jeszcze może krótko powiem tylko coś o Diablo 4 Lord of Hatred.
0: No, śmiało, prosimy.
1: Aż teraz sprawdzę sobie, czy to ma polski tytuł oficjalny, czy nie, tłumaczą
0: chyba
1: dodatków.
0: Ma.
1: Hatred. No właśnie nie, to jest zabawne, nie? Bo oficjalna polska strona, masz Lord of Hatred tytuł angielski, mimo że gra jest po polsku, polski dubbing, polskie wszystko, a mimo to ten podtytuł nigdy nie jest tłumaczony dodatków, co mnie tak trochę dziwi. Dlaczego nie akurat, nie? Ale okej, nieważne. W każdym razie to już wiecie, bo też Paweł typ jak tydzień temu opowiadał o tym dodatku. Podoba mi się nowa klasa, bo już o Paladynie gadałem kiedyś, bo grałem z preordera, prawda? Diablo 4, można było grać wcześniej. Paladyn to nadal moja ulubiona klasa, ale ten Warlock nowy też bardzo przyjemnie się gra, bo mamy klasę, która może przyzywać demony, ale tak w trochę nietypowy sposób, bo to nie jest tak jak nekromanta, że one non-stop za nami łażą. Tylko przyzywacie sobie na przykład demona, który na chwilę wyskakuje z piekła, z podziemi i tam wali maczugą jakichś wrogów, którzy są dookoła. Albo przyzywacie ścianę demonów, które one non-stop za nami łażą. Tylko przyzywacie sobie na przykład demona, który na chwilę wyskakuje z piekła, z

0: kampanię, w tym Lord of Hatred. Nie dotykałem jeszcze endgame'u. Wydaje mi się, że endgame będzie ciekawy, bo wiem, jakie tam zmiany wprowadzili w tym endgame'ie. Ale sama fabuła, sama kampania jest tak, no, powiedziałbym, że średnio... Średnio ekscytująca pod tym względem, że ma słabe tempo, uważam. Że po prostu za mało jest walki, czyli tego, co w grach tego typu jest najważniejsze, a za dużo jest ekspozycji i narracji, czyli tego, co w takich grach jest mniej ważne. W sensie ja rozumiem, że niektórzy grają w Diablo dla fabuły, co jest dla mnie... No dobra, no w sensie okej, rozumiem.
1: A może nie? To dlatego, że tak dużo pograłeś w tego Sarosa?
0: Nie wiem, ale gdzie, to, no też ja
1: gdzie
0: się przyznam,
1: tam jest nieważne.
0: Ja przyznam, że ja też gram w Path of Exile, tak, gdzie przelatuję przez kampanię, w Poe 2 mam 200 godzin, tak, w Path of Exile 2. Nie wiem, o co tam chodzi fabularnie, nie? Więc ja tak gram w te gry. Ale Diablo 2 na przykład miało fajną fabułę, uważam, ale ona nie była tam przedstawiona w taki sposób, że ty musiałeś na przykład iść swoją postacią, klikać przez minutę i że w ogóle nie walczyłeś, bo akurat działa się jakaś fabularna scena, nie? Oni tam fabułę przedstawiali w taki sposób, że miałeś cutscenkę między aktami, miałeś jakiś dialog, który leciał w tle i tak była opowiadana ta fabuła i tak to powinno być robione, moim zdaniem, w tym gatunku gier wideo. A nie w takim, że jest akurat fragment misji, że trafiasz do jakichś zaświatów, po których chodzisz przez 2 minuty i tylko słuchasz głosu czyjegoś i w ogóle nie ma walki na przykład, nie? Ja wiem, że to jest drobnostka i czepialstwo, ale mi to nie pasuje zupełnie do tego typu, nie wiem, rozgrywki, więc to trochę psuje tempo tej gry, ale poza tym jakby kampania jest całkiem spoko, bo też są takie intrygujące całkiem fabularnie rzeczy, że faktycznie powracają niektóre postacie fabularne, wykorzystywane w ciekawy sposób, więc jest to okej. Rozczarowująca jest ostatnia walka z bossem, to na pewno powiem. Myślałem, że będzie bardziej efektowna na pewno. I nowa kraina, do której trafiamy, Skovos, też jest całkiem fajnie przemyślana, bo to jest kraina Amazonek. Swoją drogą ciekawe, czemu Amazonki nie dali jako nowej klasy? Nie wiem. Ale ta nowa kraina jest fajnie skonstruowana, bo na początku ona wygląda, pierwszy jej region wygląda jak z Titan Quest, że słoneczko, taka Grecja, normalnie klimacik wakacyjny. A potem kolejne krainy, kolejne regiony są coraz bardziej właśnie demoniczne, spaczone i tak dalej, i tak dalej, jak je przemierzamy. Więc podoba mi się, jak tą krainę właśnie przedstawili tutaj w tej grze, że tak stopniowo jakby jest coraz gorzej w tym świecie, do którego trafiamy. No i przyjemne siekanie, rąbanie potworków przez te tam 10 godzin z kawałkiem, tylko właśnie no, to tempo troszkę mogło być lepsze. Takie są moje pierwsze wrażenia z tej kampanii, uważam. No i oczywiście drzewko talentów zostało trochę zmienione, że jest więcej teraz możliwości modyfikacji skilli, to też jest na plus, uważam, bo to było słabe w poprzednich wersjach Diabolo. A więcej mam nadzieję, że powiemy o endgame za jakieś 2 tygodnie, jak sobie trochę pogramy więcej. Król Sucharów pisze, że Amazonka jest tylko dla kont powiązanych z Amazon Prime. Wow.
1: Tak może być. Nie zmyślam. Nie, żart. Ja powiem szczerze, że miałem podobnie z Diablo 4, gdzie okej, była ta fabuła, ale ona była tak nudna. Ja zasypiałem. Naprawdę, nawet mi się nie chciało spać, ale ja zasypiałem przy tej grze. Ona tak nudno prowadziła to wszystko, mimo tego, że wyglądała fenomenalnie. No, nawet jak teraz zobaczycie, bo pewnie leci w tle naszej rozmowy fragment rozgrywki, no to ta gra się świetnie prezentuje.
0: Tak.
1: Ale cóż, no nie wiem, może Blizzard taki już jest w tym 26 roku. Tak. Dobrze, minęła godzina już 21, tak więc czas kończyć audycję.
0: Gramy na maksa, tak. Tak jak pisze Analog Atletico Arsenal, ale akurat tego meczu nie oglądamy, bo to co tam będzie? 0-0 znowu.
1: No jutro dopiero. Jutro jest ten mecz, który warto obejrzeć. Tak. A przed nim GNM+. Pamiętajcie, jutro o godzinie 20:00 premiera. Dzisiaj z wami byli
0: Mateusz Zdenowicz,
1: Bartek Matla, który nas realizował, i przed mikrofonem również był Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: Państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę. Ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę.

Radio Free.

0: Radio Free. Free.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej zostaw.

dzieci z ukrycia, choć uchodziło z niej trochę życia. Znikąd. Kiedy dorosła, mówiła płynnie, słowa miłości kradła niewinnie.

Pomiędzy gorszym wczoraj, a lepszym jutro. Chciałem, by moim jedynym problemem tu było jak spędzić urlop. I może bym jest tych samych przyjaciół mordeczką po grób. Pamiętaj, że na samotny wskazuje przyjaciel, nie wróg.

Radio Free.

nie siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.